0: euforio.
1: Eska Płock.
2: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna, ja chcę myśleć.

0: Wakacja.
1: Reklama.
2: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel salonu Czary w Płocku, Bielska 67.
1: Kacper Klotowski, witam i po raz pierwszy spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr na Otolińskiej wskazuje 8 kresek powyżej zera, a temperatura odczuwalna jest delikatnie niższa. Z czasem temperatura zacznie wzrastać, a jeżeli chodzi o utrudnienia drogowe, to kierowcy pamiętać muszą o pracach na Alasyńskiej.
0: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Czery w Płocku, ulica Bielska 67. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 6 zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Atak na irańskie porty przeprowadziły je siły Stanów Zjednoczonych. Jak informuje Fox News, uderzenia dotknęły dwa porty. Znajdują się nad ciśniną Ormus i były używane do eksportu ropy naftowej. Według irańskich mediów USA zaatakowały również irański tankowiec. Z kolei Teheran w odpowiedzi uderzył w 3 amerykańskie niszczyciele. Donald Trump przekonuje, że zawieszenie broni nadal trwa. Pseudoafera, tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć.
3: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód choćby 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłaty z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
2: Mówi nam rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Obajtkowi, że kiedy kierował Orlen, korzystał na koszt koncernu z opieki medycznej. To nie koniec walki mieszkańców z torem Poznań. Tym razem przekonują, że część jego działalności jest nielegalna, a chodzi o przejazdy prywatne i szkolenia, które są dla nich uciążliwe.
4: Ta działalność jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dla automobilistów wielkopolskich niedopuszczona.
2: A przekonuje Leszek Wardeński ze Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa. Te zarzuty odpiera Automobil Klub Wielkopolski. Przekonuje, że wszystko jest legalne. Przypomnę, tor został zamknięty w kwietniu, ale decyzja została wstrzymana.
0: SK Płock News.
1: Jeszcze w tym miesiącu w Płocku pierwsze młodzieżowe igrzyska sportowe. Udział w nich wezmą uczniowie podstawówek z miasta i powiatu.
5: Będą polegały tak naprawdę na rywalizacji pomiędzy uczniami w sposób indywidualny, ale również ta młodzież będzie zdobywała jednocześnie punkty dla szkoły, którą reprezentuje.
1: Powiedział wolontariusz Fundacji Niemożliwe staje się możliwe Sebastian Nowacki. Igrzyska zaplanowano na 27 maja, a odbędą się na Stadionie Miejskim. W Płocku w maju skorzystać będzie można z bezpłatnych badań mamograficznych. Specjalne autobusy staną 18 i 19 maja na terenie Galerii Handlowej.
6: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
7: No i dzień dobry, jest piątek, jest 6 rano.
8: Dzień dobry.
7: Galileusz kiedyś powiedział, nie chcę, ale muszę.
8: Naprawdę on to powiedział?
7: Naprawdę, na 100%.
8: Na stówę?
7: Na stówę.
8: Jestem ciekaw, co mają do powiedzenia nasi słuchacze, jakąś taką złotą myśl może z rana.
7: Zapraszamy wszystkich porannych filozofów.
8: O!
7: Macie jakieś takie przemyślonka?
9: Mam przemyślenie?
7: Dawaj.
9: Dwie kawy zamiast jednej.
7: 664-402-302 i messengerowe. Ihaa!

0: Poleciałem po kawę, kawa się robi, ale nie zdążyłem odebrać. Bo się powoli robi. 9 minut po godzinie 6.
1: Tak to właśnie z tobą jest.
0: No, powoli.
1: Ale fajnie dzisiaj jest, naprawdę.
0: Fajnie?
1: Fajnie.
2: No fajnie,
0: bo to jest ten dzień, tak? Ten dzień, na P. P jak Speedway.
1: I przede wszystkim F jak filozofia poranna. Czy macie jakieś złote myśli, przemyślenia? Bo jak człowiek wstanie, szczególnie jeszcze pod prysznicem, puści sobie wodę na głowę, to czasami przychodzą jakieś takie olśnienia. Halo?
3: Hej, SK, ja może nie z przemyśleniem, ale z pytaniem. Gdzie jest słońce? Gdzie jest piękna wiosenna pogoda? Gdzie ta pogoda z majówki? Kurde, przez tą szarówę się nic nie chce. Pozdrawiam.
0: Ale rzeczywiście nad Polską te chmury, takie żelazne chmury, no tak jakby coś złowieszczo na nas patrzą.
1: Moja
0: dziewczyna
1: przedstawia pogodę czasami.
0: Tak.
1: I powiedziała, że następny weekend będzie bardzo ładny. Także ten jest.
0: Po co następny, a ten co?
1: No ten to nie wiem, żużel oglądaj w domu, siedź przed telewizorem.
0: Ja zawsze oglądam, czy jest ciepło, czy zimno, czy słońce, czy bez słońca. No dobrze, czyli pozdrawiamy was serdecznie. A to pytanie filozoficzne już kiedyś pojawiło się w domowym przedszkolu. Gdzie jest słońce? Coś...
1: Kiedy śpi? I wilk zawsze bywa zły.
0: No właśnie. Jankes,
4: Kama. I Wiktor. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Radio SK.
1: Let's get it started in here.

0: Aj. 19 po 6.
1: Poranne brasowanie.
0: Słuchajcie, Jadzia się pojawiła w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Walnęłaś się noskiem o mikrofon?
1: Tak.
2: To czemu?
0: Dalej jesteś piękna.
1: No.
0: Naprawdę.
1: Ale już dziękuję ci bardzo.
0: Proszę bardzo.
1: Ty też jesteś piękny.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: Wszyscy teraz jesteśmy piękni. To
2: może w ogóle zostawmy te gazety i poprawmy sobie komplementy.
0: Nie, no przelećmy, przelatujemy tak. Gazety, prasujemy, już szeleszczą, ale się dzieje w gazetach, ja cię kręcę, no.
2: Rozkręca się taki program jak Królowa Przetrwania. I ostatni odcinek był mega kontrowersyjny. Cały internet o tym pisze teraz. Bo dziewczyny miały coś takiego, co się nazywa Noc Oczyszczenia.
0: Ojejku, ja też kiedyś miałem.
2: Tak?
0: Byłem na wyjeździe.
2: Lewatywa?
0: No, z kumplami byliśmy, no.
2: Ale niestety ta
1: noc... oczyszczałeś?
0: No, ojejku, tak, że ja wymiotowałem, tak się oczyszczałem.
1: No tak.
0: Naprawdę
1: no,
0: tak się źle czułem. Ale to nie o tym. No i co tam?
1: Dializa.
2: I ta Noc Oczyszczenia zamieniła się niestety podobno w noc hejtu. Bo dziewczyny na siebie nadawały i Karolina Jączkowska usłyszała, że jest po prostu głupia, to jest cytat, a mała Ania usłyszała, że jest tylko po to, żeby robić dymy.
3: O. O.
1: Fajna ta telewizja, taka z misją. Misją ogłupiania.
0: To troszkę tak. Dobra, lećmy dalej. Słuchajcie, pizza. Lubimy pizzę. Premier Tusk podczas wizyty w Rzymie skoczył na włoską pizzę i nakręcił z tego rolkę na TikToka i na Instagrama oczywiście. Filmik został podpisany hasłem Pizza for Donald. Dla Donalda. Tak to było.
1: Ciekawe, czy się zorientowali, że to jest po angielsku, a nie po włosku.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: No dziękujemy. I co, idziesz dalej? Lecisz na kawkę?
1: Lecę na kawkę.
0: No dobrze.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Bordello, bumbu.

0: 16.30 już prawie, zaraz Marcin Procki, newsy z kraju i ze świata. Ja nie wiedziałem, że my jesteśmy takim kulturalnym radiem, wiesz?
1: No nie możesz tak mówić.
0: Że tu tylu
1: fizjoterapeutów pracuje?
0: Fizolopów.
1: Dokładnie. Czekamy na wasze myśli filozoficzne.
2: Kiedy rano wcześnie wstajesz i kawy do przełyku sobie nie dajesz, sam ciężar na barki sobie zapodajesz.
3: Radio SK.
0: Głębokie.
1: Bardzo.

0: SK.
1: Reklama.
2: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych, płot,

0: Otolińska 25. Zapraszamy!
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Kosmiczne energie.
7: Już 7 czerwca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Płockim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest. 7 czerwca. Płock. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 10 maja o 14.45 jeden z ostatnich meczów na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 32. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Motor Lublin. Do zobaczenia!
10: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
11: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w najbliższym czasie spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę pogody dla Płocka, to tu w ciągu ostatnich minut zmian się nie doczekaliśmy, ale temperatura będzie stopniowo wzrastać.
9: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
12: 6.30, to SK News. Marcin Procki, zapraszam. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji. Poszukiwany listem gończym Paweł K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łódzkiej Komendy Wojewódzkiej. To na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Ma do odsiedzenia 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku. Próbki w laboratorium Sanepid czeka na wyniki. To w sprawie salmonelli w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówka jest zamknięta i czeka ją dezynfekcja. Do gorzowskiego szpitala trafiło 2 dzieci, a przedszkole jest zamknięte. Do odwołania.
13: SK Sport News.
12: Piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W półfinałowych rewanżach niemiecki zespół pokonał Sporting Brage 3-1, a drużyna z Birmingham z reprezentantem Polski Matikaszem Nottingham Forest 4-0. Finał zostanie rozegrany 20 maja w Stambule. Z kolei w finale Ligi Konferencji wystąpią piłkarze Crystal Palace oraz Rayo Vallecano. A świetny występ mamy polskich hokeistów w kolejnym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni pokonali Japończyków 4-2, a dzięki wygranej Polacy nadal liczą się w walce o awans do elity. Ta sprawa rozstrzygnie się dziś w meczu z Litwą.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: W Radiu SK.
16: Tutaj SK w piątek, ten piękny dzień 8 maja. Marcin Procki dalej z nami.
17: Marcin, no zrób sobie głośniej w słuchawki, troszkę, dobrze?
16: Dobra.
17: Komunikat do ciebie od słuchaczki.
18: Dzień dobry, Marcin Procki. Uwielbiam słyszeć cię rano. I miłego dnia, SK.
16: Marcinku, prosimy, on nie poznaje tego głosu. Kto to ma?
17: No nie, to słuchaczka, no prosimy.
16: Co masz do powiedzenia jeszcze?
17: Jeszcze? To ja powiem o siódmej. Kolejne newsy, co?

0: serio, to żadne AI, to nasza słuchaczka zadzwoniła i musiała wydobyć z siebie właśnie te słowa.
1: Tylko żeby nie było ci za wesoło, wiesz?
0: No.
1: Ona nie kocha się w tobie,
0: okay,
1: tylko w twoim głosie. Okay. Twój głos to nie ty, pamiętaj.
2: Czyli trzeba głos od ciała.

0: Ed Sheeran, a Zizam, 21 minut i będzie z nami godzina 7.
1: Kolega Łatwoganga, z nami też poranni filozofowie, bo dzisiaj jest piątek, dzień przemyśleń, dzień złotych porannych myśli, więc...
2: Z racji na to, że dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio, to mam takie przemyślenie, że chciałbym pojechać do Grójca, kupić skrzynkę jabłek, postawić ją koło łóżka i gnić razem z nim. Odpalamy piątek! I to jest najważniejsza myśl z rana.
0: Czysta fermentacja.
1: Radio SK. Dajcie znać, co tam u was w głowie siedzi.
3: Nie mogę tego sobie jakoś...
1: 664-402-302, no i Messenger tam wiadomo, no ta ikonka mikrofonu, bla bla bla.
4: Reklama.
5: Uwaga, Płock! Vision Optyk świętuje urodziny i zaprasza Cię na wyjątkowe wydarzenie. Już 8 maja od godziny 10 odwiedź salon przy ulicy Królewieckiej 18 i skorzystaj z niezwykłych promocji urodzinowych. Czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, liczne niespodzianki oraz wyjątkowa atmosfera. Nie przegap, tylko jeden dzień pełen fantastycznych okazji. 8 maja od godziny 10. Vision Optyk, Płock, ulica Królewiecka 18.
6: Wymienił pan stary piec na nowy.
7: Oszczędniej jest i mniej kopci.
6: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
8: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
6: Jak pan grzeje bez opału?
9: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
6: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
10: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Wymienił pan stary piec na nowy.
7: Oszczędniej jest i mniej kopci.
6: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
8: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
6: Jak pan grzeje bez opału?
9: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
6: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
10: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Płock nabiera tempa. Przy trasie Popiełuszki 12 otwarto nową, oficjalną strefę marki Cupra. To prawdziwe centrum motoryzacyjne. Tuż obok nowego salonu Audi znajdziesz teraz unikalny styl, sprawdzoną technologię i pełne wsparcie autoryzowanego serwisu w jednym miejscu. Twoja nowa Cupra czeka na Ciebie już od 113 tysięcy złotych. Wejdź na plock.cupra.pl. Poczuj sportowe emocje i zapisz się na jazdę testową. Cupra Płock, trasa Popiełuszki 12. Czekamy na Ciebie.
11: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
12: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
13: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
11: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
12: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
4: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Odpalamy motocykle żużlowe, 11 do 7.
1: Krystian! Krystian!
2: Urodziny.
0: No dzień dobry. Ale od razu jak wiemy, że będziemy rozmawiać z fanem czarnego sportu, speedwaya, żużla, to od razu nam się gotuje we krwi. Dzień dobry, Krystianie.
3: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz nam, dlaczego ty jesteś fanem Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra?
3: Dobry żart.
2: To w takim razie powiedz nam, dlaczego Unia Leszno to jest polski klub?
0: Właśnie.
3: Bo to jest najbardziej urytowany klub w Polsce.
2: No, to prawda. Najwięcej,
3: to jest historia tworzona przez lata.
2: Najwięcej razy złotko zdobyli. Ty jesteś z Leszna? Jesteś mieszkańcem Leszna?
3: Tak.
2: Czy możesz nam potwierdzić, że fakty są takie, że w Lesznie, no tak pi razy oko, powiedzmy około 50 tysięcy mieszkańców, może nawet trochę poniżej, jak jest mecz i wszyscy pójdą na stadion, w sensie wypełni się do ostatniego miejsca, to 1/3 całego miasta siedzi na stadionie.
3: Tak jest.
0: Ale pod tym względem naprawdę jesteście fantastyczni. No, ja, Jankes, fan Stali Gorzów, Gorzów Wielkopolski.
2: Ja, Wiktor, fan Falubazu Zielona Góra.
0: W Gorzowie ostatnio jakby troszkę na trybunach trochę mniej tych ludzi. U was zawsze, no, prawie komplecik, prawda?
3: No tak. Chyba każdy macie... od małego jest wychowany na Unii.
2: Za tanie bilety po prostu. W Zielonej Górze zrobili po 90 zł.
0: I też było mniej ludzi. Ale u nas, no to już, no, ale się cieszę, że gadamy o tym, rozmawiamy. 15 maja w Gorzowie derby. Gorzów jedzie z Zieloną Górą. Ale dobra, dzisiaj jest wasz mecz. Gdzie ty się wybierasz dzisiaj?
3: Do Grudziądza.
2: A czy zabierasz ze sobą Oskara?
3: Oni jadą samo, chłopaki, to jadą samo, dwóch synów. Oni osobno jadą.
2: To właśnie on dał nam znać, że jesteś fanem, że masz urodziny i że bardzo chciałby właśnie zabrać się razem z tobą na to spotkanie.
0: O!
3: No, ostatnio jeździmy osobno. Młoda ekipa, stara ekipa jedzie osobno.
0: Poradzimy sobie, na pewno.
3: Ale spotykamy się na stadionie razem.
0: Dobrze, a jeszcze co jest najfajniejszego w czarnym sporcie, w żużlu? Dla tych, którzy nie chodzą, nie oglądają, nie czują.
3: Emocje, ten zapach.
0: I słonecznik.
3: I słonecznik, i nie. Kiełbasa.
2: O tak, jest. Żużlowa. Kiełbasa żużlowa. Krystian, chcieliśmy zapłacić za twój kolejny bilet. 100 zł mamy dla ciebie i w tym jeszcze kiełbaska też będzie zaliczona.
3: Super.
0: Wszystkiego dobrego. Dla ciebie, od twojej rodziny, od twoich synków, od nas. No i życzymy kolejnych sukcesów, jeśli chodzi o twój ulubiony klub.
3: No, dziękuję.

0: Fajnie, przyjemnie, tak otula ten Teddy Swims. Za chwilę siódma, no i Marcin Procki wpadnie z wielkimi pieniędzmi.
1: Ile tej kasy będzie?
0: Miliard.
1: Ła, euro?
0: Tak jest.
1: Czyli 4 miliardy złotych z kawałeczkiem.
0: Wszystko po to, żebyś się dobrze obronił.
1: I żeby mój syn spłacał też ten kredyt.
0: Bardzo dobrze. I syn twojego syna. I jego syn.
1: I dalej.
0: I jeszcze kolejny.
1: Tak. Jan, Kama i Wiktor.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel salonu Czery w Płocku, Bielska 67.
1: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr cały czas wskazuje 8 na plusie, a więc bez zmian w ciągu ostatniej godziny, a jeżeli chodzi o sytuację na płockich drogach, to kierowcom przypomnieć muszę przede wszystkim o pracach prowadzonych wciąż na Wyszogrodzkiej czy też na ulicy Lasockiego.
0: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Czery w Płocku, ulica Bielska 67. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest siódma, to jest Eska News, Marcin Procki. Zapraszam. Miliardy euro na obronność. Coraz bliżej. Dziś Polska jako pierwszy unijny kraj podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Z tymi informacjami reporter Eski Michał Skolimowski.
3: Tak, dzień dobry
2: Michale, to wyjaśnijmy. Co nas czeka za kilka godzin, no i później?
3: Formalności zostaną dopełnione w kancelarii premiera. Umowę podpiszą unijni komisarze oraz polscy ministrowie finansów i obrony. W uroczystości weźmie udział też premier. Według nieoficjalnych informacji jeszcze w tym miesiącu do Polski może trafić 6,5 miliarda euro zaliczki z około 44 miliardów, które przyznano nam w ramach programu SAFE. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych czy obrony przeciwlotniczej.
2: Deszcz ratuje sytuację w Puszczy Solskiej. Opady są dużym sprzymierzeńcem strażaków, którzy od wtorku walczą tam z pożarem lasu. To, że popadało, nie oznacza jednak, że ci kończą swoją akcję. Jacek Werner o szczegółach. Jacku, co usłyszałeś od strażaków?
4: Jak przyznają strażacy, padający deszcz to ogromna pomoc. Nie powstaną nowe zarzewia ognia, mokre są też korony drzew. Teraz przed służbami żmudny proces dogaszania. Strażacy metr po metrze badają całą ściółkę.
5: Opady jednak już tam temperatura jest niższa. To sprawi, że nasze działania będą jeszcze skuteczniejsze. Każdy strażak będzie likwidował te zarzewia, będziemy docierać już w głąb.
4: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Równolegle trwa ustalanie przyczyn pożaru, a prokuratura bada też okoliczności śmierci pilota, który zginął pierwszego dnia akcji ratowniczej. Śledczy zabezpieczą wrak maszyny i poddadzą go specjalistycznym badaniom.
2: A pożar objął łącznie co najmniej 500 hektarów lasu.
6: SK Płock News.
1: Wzgórza niska wilgotność ściółki oraz silny wiatr sprawiły, że sytuacja pożarowa w lasach stała się krytyczna. Wybierając się na wycieczkę za miasto, warto zachować więc rozwagę. Już jutro Wisła Płock stanie przed szansą awansu do finału fazy play-off. Przed nami kolejny pojedynek z Wybrzeżem Gdańsk. Poprzednim razem nafciarze okazali się lepsi, wygrywając 32-21.
7: Z takiej klasy zespołem no nie da się nic zrobić po prostu. Nie da się nawet grać, nie mówiąc o wygrać.
1: Powiedział po meczu obrotowy Wybrzeża Damian Domagała. Początek jutrzejszego meczu o 12.30.
2: Dwie minutki po godzinie 7. Dzień dobry, witamy jeszcze raz w piątek, 8 maja.
8: No i to jest poranne spotkanie filozofów. Czy macie jakąś przedweekendową, piątkową, złotą myśl z rana? Halo?
9: Jeżeli Darek to Dariusz, czemu Marek to nie Mariusz?
2: A? Dziękujemy bardzo. Musimy zrobić przerwę, żeby to przemyśleć.
8: Dajcie swoje poranne, złote myśli, drodzy filozofowie.
10: Ty pewnie w ogóle nie wiesz, co to jest filozofia. Filosofia znaczy po grecku miłość mądrości. Myślisz, że teraz jeździlibyśmy Mercami i BMW-kami, gdyby nie Grecy?

0: Dziękujemy bardzo.
1: To była taka cisza specjalnie, żeby skupić uwagę na tobie.
0: Polega to na tym, że późno się włącza mikrofon i później się pojawia ta właśnie piękna, no, filozoficzna cisza.
1: Nieprawda. Dzisiaj właśnie piątkowe poranne filozoficzne przemyślenia, więc uwaga, szybko jedno.
2: Siaska, byle do 15 i weekend junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: To była nasza weekend junior.
1: To jest.
0: No dobrze. Słuchajcie, trwają cały czas egzaminy dojrzałości. Warto przy tej okazji przypomnieć niezwykłą historię sprzed 29 lat, chociaż mam niezwykłą. Po prostu wtedy podczas ustnych matur wpadł do Polski Michael Jackson.
1: Normalna sprawa, nie?
0: Na koncert.
1: No.
0: No i Michael stwierdził ze swoją ekipą, że chętnie by wpadli tam do licealistów tam przywitać się. Hello, good morning, my name is Michael Jackson.
1: Ale rozumiesz, jaki to jest poziom emocji? Stoisz taki, za przeproszeniem, cały obsrany przed maturą, a nagle wpada tam Michael Jackson.
0: No, już w ogóle myślisz sobie, nie wierzę, nie obudziłem się, ale tak rzeczywiście było. Stara, dobra historia. Jackson był i występował na Bemowie. Ja przy okazji mam swoją historię, bo wtedy zaczynałem pracować w radiu, to było wiele lat temu i pamiętam, jak cały autobus, całe radio pojechało z Gorzowa Wielkopolskiego do Warszawy na koncert, a do mnie powiedzieli, ty jesteś najmłodszy, ty najkrócej pracujesz w radiu, masz dyżur. Tak było. Naprawdę.
1: To mi się teraz wszystko skleja w całość. Mhm. Bo matury są jak album Michaela Jacksona. Mhm. Thriller.

0: Do tego kubka rozumiem, że mam nie wlewać kawy, tak? Bo to jest dla słuchacza.
1: Za późno już?
0: No właśnie wlałem. Siódme wygrywa
2: w Radiu S. Mamy dla was zestawy gadżetów pobrudzone przez Jankiego. Zapraszamy.
0: Nie, delikatnie kawa się wlała. Pozwólcie, że ładnie wypijemy i wymyjemy i oddamy. No, delikatnie tak używamy.
2: 664-402-302 to jest numer telefonu. Pamiętajcie, żeby nie dzwonić z kosmosu, z łódki, ze śmietnika, ze wszystkiego, co szumi. Tylko najlepiej telefon przy uchu i dobra jakość połączenia. To się ceni.
0: Robimy to z wami. O, dzień dobry, witamy. Tutaj jest
3: O, witam, dzień dobry.
0: Kto dzisiaj pierwszy taki fajny?
3: Kamil.
0: Pierwszy. Kamila.
2: Kamil, dzisiaj mamy Światowy Dzień Osła. To powiedz nam, czym jest ośla ławka?
3: No. To najgorsza w klasie.
2: W sumie zgadza się. Dobra
0: Bardzo
2: definicja.
0: Bardzo dobrze. No
4: o
0: dobry.
4: Nie, palce mi drętwieją. Gdzie są moje palce? Niech mnie ktoś przytuli.
2: Drugie.
0: Uwaga! Daj mi jedno słowo. Kiss me baby. Czy temperatura to tytuły piosenek A.
2: Sobla.
0: B.
2: Skolima.
0: C.
2: To jest ta sama osoba.
0: No i co?
3: No. Uwaga. Skolima.
2: Dobrze. Zna się na muzyce dobrej.
0: Skolima.
3: Nie znam, strzelałem. Nie dajcie mi pytań o muzyce.
2: Nie tam jakieś pezety czy coś, tylko Skolim się liczy.
0: Lecimy.
2: Trzecie. Czy można gasić płonący olej na patelni wodą?
3: Oczywiście, że nie.
2: Znaczy, jak ktoś lubi ryzyko, to można. No.
0: Jest ryzyko, jest pożar. No. Nie róbmy tego.
3: Jak ktoś lubi temperaturę, jak soli.
2: Czwarte.
0: Lećmy dalej. Dzisiaj matura z filozofii. To teraz tekst, który brzmi bardzo filozoficznie. Uwaga. Być albo nie być, oto jest pytanie, z jakiego dramatu Szekspira pochodzi ten monolog. Monolog.
3: Proszę o podpowiedź.
2: Nie. Szekspira.
0: Szekspira.
3: Dramat Szekspira. No,
2: Hamlet przez samo H.
0: Omlet, jakbyś powiedział omlet, też byśmy zaliczyli,
3: ja
0: ale bardziej
3: na
0: Hamlet.
3: Tej lekcji w szkole.
0: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, to był nasz słuchacz numer 1 i teraz słuchacz numer 2. Halo, halo, dzień dobry, witamy, tutaj Radio SK, 7 wygrywa. Zatrzymaliśmy się na piątym pytaniu, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Piąte.
0: No,
2: słuchaj.
0: Słucham.
2: Uwaga. Wymień trzy osoby, które noszą kapelusz.
5: Kominiarz, górnik, strażak.
2: Strażak?
0: No,
2: tak zaliczyłem z rozpędu, ale
0: po
2: czy
0: pracy?
2: Strażak nosi kapelusz?
0: No, po pracy. No,
2: dobra, niech
0: czy
2: będzie.
0: Nie widziałeś strażaka w kapeluszu?
2: Nie.
0: Ja też nie.
2: Szóste. Uwaga.
0: Dobra, lećmy dalej. Co można zrobić patyczkiem do ucha? Ojejkuś. Oprócz czyszczenia ucha. No.
5: Zapylać kwiatki.
0: Co takiego?
2: Zapylać kwiatki.
5: Zapylać kwiatki.
2: No dobre, no, kreatywne, no. Fajne, takie. No tak, ten patyczek udaje takie kosmate nóżki pszczółki i tak se przekładasz z kwiatka na kwiatek i normalnie seks kwiatków.
0: Ewelina kosmetyczna. No,
2: dokładnie.
0: Siódme. Jest siódme, uważaj, teraz nie popsuj tego.
2: Ile paletek gra w singlu tenisa stołowego?
0: Ile?
2: Ile?
5: Dwie.
2: Dobrze.
0: Dobrze, dobrze, dobrze, brawo!
2: Single, dwie single. Osoby, każda ma po jednej paletce.
0: Dwie paletki.
2: Widzisz to, masz to przed oczami.
0: Paletki też są, kosmetyczne są też paletki, dziewczyny używają. No, dobrze, dobrze, no zaliczamy oczywiście, nawet nie musimy waru tutaj zgłaszać, włączać. Zestaw nagród jest od nas dla ciebie, torba, butelka, jakiś ładny kubeczek naszeskowy. Coś masz dla nas?
5: Super, pięknie. Słucham.
0: A, no to i słusznie.
2: Fajnie, fajnie, fajnie.
0: Bardzo dobrze.
6: Siódme wygrywa w Radiu SK.

0: Ale ładnie gramy. Normalnie jakbym tu nie pracował, to bym słuchał tego radia, wiesz? Ale nie mogę, bo w robocie jestem.
1: A jakie to radio, bo tak jakby ktoś pytał?
0: Eseczka, kochaneczka. Słuchaj, zaraz sport będzie. Dwie ważne sprawy sportowe.
1: O to od razu się podnoszę, bo ja lubię, kocham.
0: Po pierwsze, a afera w Realu Madryt? Pobili się podobno?
1: Tak, to była niesamowita historia. Bo tak się lubili, że aż się pobili.
0: Ale jest jeszcze gorsza sprawa. Wisła Kraków może wrócić do Ekstraklasy.
2: Jankes i Wiktor.
1: Ja nie podzielam tego, co powiedziałeś.
0: Co powiedziałem?

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędnie jest i mniej

0: Kopci.
1: Przyłączyli się Państwo do centralnego ogrzewania.
2: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak Pan grzeje bez opału?
3: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
4: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kub łóżko z kolekcji Classic. Gama teraz otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na Ciebie. Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
6: Złom chciałem korzystnie sprzedać, a złom w kronie mogę najlepiej sprzedać, a złom ci z kronu ode mnie zabiorą, za złom najlepiej mi zapłacą. Złom w kronie złom, złom w kronie najlepiej sprzedam.
7: Pałac w Sannikach zaprasza na koncert Chopin Muzyka Poezja już 10 maja o godzinie 14. Przy fortepianie zasiądzie Łukasz Filipczak, a recytację zaprezentuje Daniel Olbrychski. Po koncercie zapraszamy do obejrzenia wystawy Andrzeja Walaska pod tytułem Wieża Babel. 10 maja, godzina 14, Pałac w Sannikach. Bilety dostępne na stronie ecasanniki.pl. Serdecznie zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
12: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w najbliższym czasie spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę pogody dla Płocka, to tu w ciągu ostatnich minut zmian się nie doczekaliśmy, ale temperatura będzie stopniowo wzrastać.
11: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: Minęła 7.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam, kto za Sławomira Cęckiewicza. Prezydent wyznaczy dziś nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Swoją decyzję ogłosi o 10.00. Cęckiewicz zrezygnował ze stanowiska szefa BBN-u pod koniec kwietnia. 60% dobrze ocenia obecną konstytucję. To wyniki sondażu Instytutu Badań Polster na zlecenie Superekspresu. 22% ocenia ją źle, a 18% nie ma zdania. Badanie przeprowadzono po powołaniu przez prezydenta Rady Nowej Konstytucji, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej.
14: SK Sport News.
13: Skandal w Realu Madryt. W szatni królewskich miało dojść do bójki między Federico Valverde a Aurelie Tchouameni. Urugwajczyk doznał urazu głowy i będzie pauzował przez 2 tygodnie. A Real wyjaśnia całe zajście. Już w niedzielę czeka go El Clasico z Barceloną. A piłkarze Wisły Kraków mogą dziś zrobić ostatni krok na drodze do ekstraklasy. Biała Gwiazda podejmie chrobrego Głogów. W przypadku co najmniej remisu zapewni sobie awans do ekstraklasy.
15: Jankes, Kama.
16: Kama i Wiktor.
15: Wiktor.
16: W radiu SK.
17: 7.32, dzień dobry, witamy raz jeszcze w piątek, ulubiony dzień tygodnia.
18: A piątki mają to do siebie, że człowieka nachodzą różne myśli, przemyślenia. Staje się takim porannym filozofem.
17: Rzeczywiście, dzisiaj i na maturach filozofia, wy też od rana filozofujecie.
19: Mam takie pytanie. Jeżeli ktoś się posługuje językiem migowym i nie ma jednego palca, to znaczy, że ma wadę wymowy?
18: To było pytanie z kategorii ciekawe.
17: No, nie mam puenty.
18: To 664-402-302 i Messenger. Ikonka mikrofonu.

0: Tomas Szary, Tomas Gray, prawie jak Gandalf. 38 minut po siódmej.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej tak. Coraz bliżej Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w tym roku w Stanach Zjednoczonych.
0: And Mexico.
1: And yeah. Chodzi o przychody, które na razie są mizerne, że w sensie takim, że USA w Stanach narzekają. Narzekają na sytuację przed Mistrzostwami Świata. Turniej miał być żyłą złota, a póki co jest rozczarowaniem, bo kibice nie rezerwują noclegów i nie kupują biletów.
0: No właśnie, ty zarezerwowałeś nie.
1: Nie.
0: Ja zarezerwowałem też nie. Boga, i ty rezerwowałeś?
2: Nie.
3: Prawie, ale Kama, też nie.
1: No, Kama wyjechała też nie.
0: To może teraz poszliby ci Amerykanie po rozum do głowy i zaczęli obniżać ceny, jeżeli chodzi o hotele, jeżeli chodzi o same bilety, i wtedy na rynku zrobi się ta, no, jak ona.
4: I teraz znowu będzie okazja. Porównie okazja do... Okazja i okazja Kane. I teraz okazja. I okazja. Jest okazja.
5: Była okazja, jeszcze jest okazja.
6: Jankes. Kama. Kama. I Wiktor.
7: Wiktor. Reklama.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wymienił pan stary piec na nowy.
12: Oszczędniej jest i mniej kopci.
11: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
13: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
11: Jak pan grzeje bez opału?
14: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
11: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
15: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
16: Pirany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard, Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
17: Już 10 maja o 14.45 jeden z ostatnich meczów na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 32. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Motor Lublin. Do zobaczenia!
18: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Uwaga, Płock! Vision Optik świętuje urodziny i zaprasza Cię na wyjątkowe wydarzenie. Już 8 maja od godziny 10 odwiedź salon przy ulicy Królewieckiej 18 i skorzystaj z niezwykłych promocji urodzinowych. Czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, liczne niespodzianki oraz wyjątkowa atmosfera. Nie przegap, tylko jeden dzień pełen fantastycznych okazji. 8 maja od godziny 10. Vision Optik, Płock, ulica Królewiecka 18.
21: I po reklamie.

0: klasyczek, czyli Rihanna i Jay-Z, Umbrella Ella. Dzisiaj może się przydać ta parasolka, bo troszkę ma pokapiwać.
1: Rzeczywiście.
0: Pokapać
1: tak, no, rzeczywiście. 12 minut i będzie z nami godzina 8. Znasz jakąś Marzenę?
0: Marzeny nie znam żadnej.
1: A Marzena Melange? Jest taka Marzena.
0: Chętnie poznam, zaraz.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak?
5: Czy ja się dodzwoniłam do pani Adrianny, która z szefową ustalała salę u nas na 12?
4: Tak.
5: Kłaniam się, Melanż Marzena, kuchnia po tej stronie, proszę pani. Ja będę wam gotowała, ale szefowa mi tak powiedziała, że wy macie jeszcze te i słodki, i wiejski stół, to wy?
4: Tak.
5: I teraz tak, jak robimy, jeśli chodzi o ten wiejski stół, bo będę musiała zgłosić to do sanepidu, a sanepid przyjdzie, proszę pani, żeby robić badania.
4: Znaczy, no my będziemy brali ten wiejski stół od firmy cateringowej.
5: Tak czy siak, proszę pani, my nie mamy certyfikatu, jeśli chodzi o wędliny, dlatego i tak musi być sanepid tutaj.
4: Okej, okay. I to musi być w jaki dzień?
5: No, w dzień, proszę pani, uroczystości, bo kiedy będziecie mieli wędliny?
4: No tak, tylko dopytuję się, bo nie jestem w temacie ogólnie.
5: Potrzebna będzie pielęgniarka i pielęgniarka zbiera próbki osób, które będą jadły. Jeżeli nic nie będzie, no to próbki, proszę pani, idą do zniszczenia. Jeżeli coś będzie, to idą po próbkach.
4: Ale co, my tu mamy jakąś pielęgniarkę załatwiać? Czy to pani napisze i sanepid ogólnie przyjedzie
5: to
4: i przyśle?
5: Wy musicie pielęgniarkę, która albo pobierze, proszę pani, krew, albo pobierze inną próbkę.
4: Okej, czyli a ta próbka będzie pobierana?
5: Od osoby, która będzie korzystała z wiejskiego stołu.
4: Okej, i ta pielęgniarka musi być cały czas na weselu, czy?
5: No tak, bo jak sanepid zażyczy sobie próbkę od pani albo od pana, który będzie to jadł, a tych osób będzie na przykład, nie wiem, załóżmy, nie wiem, 50 czy 60, to trzeba to, proszę pani.
4: Dobra, nie ma sprawy. Ja sobie tylko zapiszę, że takie coś będzie trzeba załatwić.
5: Bo to w zależności. Jeżeli pani chce, żebym zrobiła sterylne miejsce, to mi pani powiesz i tam wtedy ewentualnie krew będzie pobierać. Jeśli nie sterylne, no to w toalecie.
4: Pani musi wysłać, że będzie ta pielęgniarka, tak?
5: No jeśli chcecie mieć ten wiejski stół, to tak. Niech pani zdeklaruje, czy pani załatwi taką pielęgniarkę, co będzie pobierała, proszę pani, albo jedno, albo drugie.
4: No właśnie chciałabym się dowiedzieć, czy dam radę załatwić taką pielęgniarkę.
5: To najpierw niech pani to ustali z Kordianem.
6: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Jezus Maria. Aż mi kamień spadł z serca, że nie muszę załatwiać żadnej pielęgniarki.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: No właśnie. No. Marzena.
0: Dobrze, że kiełbasy nie pokazał Nosel.

0: Za chwilę ósma, coraz bliżej do kolejnych egzaminów maturalnych i o tym także Marcin Procki już za chwilę.
1: Dzisiaj biola i fizolofia.
0: Fizolofia. Ale a propos biologii, to mam fizoloficzne pytanie.
1: Prosimy?
0: Do matury z biologii. Mhm. Czy wypada na maturę z biologii przyjść w pantofelkach?
2: Jankes. Kama i Wiktor.
1: Facetowi wiadomo.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
20: Można poinformować po prostu.
21: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
22: No w sumie.
23: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel salonu Czery w Płocku, Bielska 67.
1: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu dobre wieści są takie, że zgodnie z zapowiedziami temperatura zaczęła stopniowo wzrastać i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 9 na plusie, a temperatura wzrośnie jeszcze wyżej. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcy pamiętać muszą o pracach na ulicy Kopernik.
0: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Czery w Płocku, ulica Bielska 67. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pogoda pomogła z ogniem, ze strażakami ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską na południu Lubelszczyzny. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Dziś rano dowództwo zdecyduje, czy konieczne będzie ponowne poderwanie śmigłowców i samolotów gaśniczych, które w ostatnich dniach zrzuciły na puszczę ponad 600 ton wody.
3: Jedyną różnicą między dniem a nocą to jest to, że nie wykonywane są loty statków powietrznych, które wykonują zrzuty wody przede wszystkim po obwodzie tego pożarzyska.
2: A mówił Karol Krocie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu wciąż pracuje kilkuset ratowników wspomaganych przez ciężki sprzęt wojskowy, który pomaga udrożnić drogi wewnątrz lasu. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji Paweł K., poszukiwany listem gończym, został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łodzi.
4: 36-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
2: Mówił Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 46-latek zostanie teraz doprowadzony do zakładu karnego. Mężczyzna został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Samochód ofiar nazwał potem trumną na kółkach. A maturalny maraton trwa. Dziś pisemny z biologii, po południu test z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Biologię będzie zdawać ponad 71 tysięcy maturzystów. Do filozofii przystąpi ponad 2 tysiące absolwentów. Pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
0: SK Płock News.
1: Polish Hip Hop Festival odsłania kolejne karty. Jak poinformowali organizatorzy, następnym artystą, który zasili line-up tegorocznej imprezy, został oficjalnie Młody West. Piłkarska Wisła Płock przed kolejnym ligowym wyzwaniem. Już w niedzielę nafciarze zagrają z Motorem Lublin. Przypomnijmy, że ostatnio przegrali oni z Pogonią 0-3.
5: Zostały 3 mecze do końca sezonu i musimy z Motorem. Wydaje mi się, że pokazać podobną twarz z piłką i dużo lepszą przez te fragmenty gry. Wierzę, że to wystarczy, żeby zdobyć 3 punkty.
1: Powiedział szkoleniowiec Wisły Mariusz Misiura. Pierwszy gwizdek o 14:45.
0: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: Dzień dobry, good morning, witamy w piątek. Proszę o oklaski za piątku. Brawo! 8 maja, brawo!
7: To także Dzień Filozofów. Czekamy na wasze poranne przemyślenia. Halo, oto kolejne.
8: Cześć, Eska. Skoro jestem teraz w Skierzu i patronem Skierza jest Jerz, no to pytanie takie filozoficzne. No dokąd nocą tu ptajesz?
7: No ale przecież...
6: Wszystko jasne.
7: Skoro pani nie wie, to widocznie pani nie chciała.

0: Tutaj SK 10 minut po godzinie 8, piątek, 8 dzień maja. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Oj, dzieje się i za chwilę wakacje też się dzieje.
1: No i niemiecki turysta teraz podbija media, widzieliśmy już to w telewizjach. Teraz pora, aby radio o tym powiedziało. Otóż gość z Niemiec, który pojechał na wakacje i nie mógł dopchać się do leżaków, bo ciągle były zajęte, pozwał do sądu biuro podróży niemieckie i wyobraź sobie, że wygrał. Sędziowie w Hanowerze orzekli, że w związku z niedogodnościami, tak to nazwano, na urlopie, gość ma otrzymać od biura podróży prawie 1000 euro rekompensaty. Bo leżak był zajęty.
0: Tak się Niemcy zainteresowali reparacjami, pomyślałem sobie, no, że odzyskuje teraz od biur podróży, prawda?
2: Für Deutschland. Chcesz

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: No i pięknie, dojechaliśmy do 8:18.
1: Miałeś nic nie mówić, że pan artysta prosił, don't say, w tytule było nawet.
2: SK tankuje do pełna.
0: Tak niż dalej mówi się, zamknę w sobie i... No. To i poczekaj, Emilka.
1: Jeszcze ostatnia klientka razem z Dawid.
0: Dzień dobry, witamy. Cześć Emilka.
3: Cześć, czołem, witam was.
0: Ty już w pracy od rana.
3: Oczywiście, od godziny 6.
0: Mhm. Co ciekawego dzisiaj kupują ludzie, którzy przychodzą do ciebie do sklepiku?
3: Bułeczki, chlebek.
0: A małpki?
3: Nie mam takich rzeczy.
1: I bardzo dobrze.
0: I bardzo
1: dokładnie. Janki dzisiaj był też w piekarni rano, przyniósł ptysie. Ma też schowaną kanapkę jeszcze nieodpakowaną, podobno z szynką, a dzisiaj piątek.
0: Jest rybka.
1: Z rybką?
0: W paprykarzu.
1: Ekskluzywnie, okej.
0: No dobrze, okej. Okay. Pracujesz sobie w sklepiku i bardzo dobrze. Zgłosiłaś się do tankowania, bo za chwilę zabieramy się za tankowanie. Dlaczego mamy tobie zatankować twoją furę?
1: Właśnie, co ty chcesz, benzyną chleb polewać?
0: Właśnie.
3: No mąż mi się zbuntował i tankować już nie chce.
0: Trzeba męża zmienić.
1: O, a może, a
3: nie,
1: a
3: no może dobry chłopak jest.
0: A to nie zmieniamy. Dziś uratowaliśmy chłopaka.
1: Czytaliśmy też u ciebie w zgłoszeniu o pewnej legendzie. Ta legenda głosi, że osoba, która zatankuje auto nieznajomego lub znajomego, w następnym wcieleniu będzie jeździć wyłącznie z górki i zawsze przy zielonym świetle.
3: Oczywiście.
1: Chcemy mieć na sumieniu taki uczynek.
0: Tankujemy.
3: Super.
0: Tankujemy twoją furę do pełna. Mąż jest, fura zatankowana. Można jechać na randkę, randkować.
3: O, fajnie.
0: A mamy do ciebie pytanie, czy byłaś kiedyś na randce w samochodzie?
3: Nie.
0: Na pewno?
3: Na pewno, bo ja z tych bardziej grzecznych dziewczyn.
0: To nie, to może nie ta Emilka.
1: Bardzo przepraszamy, Jankesowi się już piątek włączył.

0: O Zombie Lady, o naszej kochanej Kamie śpiewają w Radiu SK.
1: Tak zaśpiewali, że aż się obraziła i nie przychodzi do radia od paru dni.
0: Ale po weekendzie jej przejdzie, zobaczysz.
1: Filozoficzne przemyślenia dzisiaj z rana. Halo, dzień dobry.
2: Dobry, witam. A ja oddam wam taką filozoficzną zagwozdkę. Ona jest następująca. A to było tak. Bociana dziobał szpak. Potem naszła zmiana i szpak dziobał bociana. Ile razy szpak był dziobany?
1: No ile?
0: Nie wiem. Ja nie wiem. Nie zapisałem odpowiedzi.
1: Podobno był dziobany aż do powstania rany. Jankes! Kama!
0: Kama! Wiktor! Albo aż do powstania ramy. Też może być.
3: Bocian!

0: promocja.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stoldrew, Nowe Trzepowo 57, producent okien i drzwi z systemu Neo, www.stoldrew.eu.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
2: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
4: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290

0: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100%

0: rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
6: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w najbliższym czasie spodziewać mogą się przede wszystkim w związku ze wzmożonym ruchem, który we znaki dawać będzie się na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę pogody dla Płocka, to tu w ciągu ostatnich minut zmian się nie doczekaliśmy, ale temperatura będzie stopniowo wzrastać.
5: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: 8.30 to jest Kanios Marcin Procki. Zapraszam. Kolejne ataki irańskich dronów na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ministerstwo Obrony tego kraju przekazało, że reaguje na ostrzał rakietowy i dronowy. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków wojsk USA i Iranu w rejonie Ciśniny Ormus. 8 osób zatrzymanych to uderzenie CBŚP w grupę kradnącą samochody w Niemczech. Policjanci przeszukali kilkanaście miejsc, odzyskali też dwa samochody. Alech w ten weekend może zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Kolejarz podejmie dziś Arkę Gdynia. Jednak nawet w przypadku wygranej będzie musiał czekać na wyniki najgroźniejszych rywali. Do mistrzostwa potrzebuje porażek Górnika i Jagiellonii.
8: Jankes.
9: I Wiktor.
8: Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w piątek, 8 dzień maja. Przed nami weekend, super.
11: Pozwolę sobie odebrać połączenie telefoniczne.
10: Prosimy.
12: Wiktor, mam jedno pytanie dla ciebie.
11: No dawaj, dawaj.
12: Dlaczego radiowiec spadł z dachu?
11: No...
12: bo chciał wejść na antenę.
10: Dziękujemy bardzo.

0: Jaki to piękny czas, Wiktor Waligura na antenie Eski. No rzeczywiście, ładnie gra.
1: Mamy informacje od archeologów, którzy grzebali w ziemi na Podlasiu. No tam się kopie. O, coś starego.
0: A że Eska uczy, bawi, to teraz pouczy, proszę.
1: Dokładnie. No i zbadano takie naczynie, które ostatnio tam wykopano. No i znaleziono ślady na tych naczyniach. Ślady alkoholu. Po takich dogłębnych badaniach.
0: Musieli naprawdę mocno lizać.
1: No tak, oni mają specjalny sprzęt do tego rzeczywiście. No i to są ślady alkoholu sprzed tysięcy lat właśnie na Podlasiu. Sprzed około 4,5 tysiąca lat dokładnie.
0: Wiesz, niesamowita historia. Wiesz, co powiedział archeolog do swojego kolegi, jak zaczęli badać te naczynia?
1: No co?
2: Hej, nasi tu byli. Jankes,
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Uwaga, Płock! Vision Optyk świętuje urodziny i zaprasza Cię na wyjątkowe wydarzenie. Już 8 maja od godziny 10 odwiedź salon przy ulicy Królewieckiej 18 i skorzystaj z niezwykłych promocji urodzinowych. Czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, liczne niespodzianki oraz wyjątkowa atmosfera. Nie przegap, tylko jeden dzień pełen fantastycznych okazji. 8 maja od godziny 10. Vision Optyk, Płock, ulica Królewiecka 18.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Już 7 czerwca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W płockim amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz. 7 czerwca. Płock. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
9: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
13: I po reklamie.
14: Just hit the pedal. If things go wrong, it's just incidental.

0: Shut Up and Leci z nami.
1: To jest nasza ulubiona akcja, a jedna z ulubionych. Nazywa się Odlot ściśle tajny. My naprawdę też nie wiemy, gdzie lecimy. Serio, serio.
0: I super jest próbujemy to, że sami podchodzić, tak. Janki na komputerze już sprawdza jakieś
1: ja
0: miejsca.
1: Już myślę, bo mamy jakieś tam sygnały od nas z firmy, od ludzi, którzy to wszystko ładnie nam układają, ten wyjazd, czyli odlot ściśle tajny. Ale no serio, w dalszym ciągu nie wiemy, gdzie lecimy i prawdopodobnie dopiero dowiemy się, gdy pojawimy się na lotnisku i wtedy jak dostaniemy bilety w rączkę, będziemy się odprawiać, to wszystko się okaże.
0: To jest pierwsza i podstawowa zasada tej zabawy, ale kolejne są takie, że wchodzicie do gry za pomocą aplikacji. Należy pobrać apkę Eski, jeżeli jeszcze jej nie macie i to jest jedyna droga do tego, żeby zostawić swoje zgłoszenie. No i potem polecieć w ostatni weekend maja, bo to jest termin z nami, od piątku do niedzieli na fascynujące dwa noclegi.
1: Lecimy z wami, z najlepszymi słuchaczami. Postarajcie się, zgłaszajcie się, no i później pojawiacie się na naszej antenie, no i kompletujemy naszą akcję, naszą ekipę na naszą akcję Odlot ściśle tajny. Cały czas jak kombinujemy, w tamtym roku byliśmy
0: na Cyprze. Emocje przy wygrywaniu były takie,
2: ale czuję podniecenie.
0: Jest taka propozycja, żebyś ze swoją serdeczną koleżanką Pamelą oraz z nami poleciała w nieznane już 18 października. Jedyne co musisz powiedzieć to zgadzam się, głośno.
3: Zgadzam się.
1: Dziewczyny, no to macie odlot razem z nami.
0: Tak było.
1: Tak było i tak będzie oczywiście. W tym roku, możemy śmiało powiedzieć, poleci z nami jeszcze większa ilość słuchaczy. No to może nie, że pół samolotu, ale tych osób będzie na pewno mnóstwo.
0: No, szanse są, ale podstawowa zasada, przypominamy raz jeszcze, ściągnięcie apki, a potem wchodzenie do gry.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: la. 5 minut, bo nie zamykasz na 9.
1: Weekend, hej.
0: Właśnie. Czego życzymy wam w weekend?
2: No jak to czego? No zwycięstwa Falubazu Zielona Góra.
0: Masz rację, tylko Stargorzów, rzeczywiście. Ta nasza ulubiona drużyna, dlatego tak to się przekomarzamy. Oczywiście wszystkich, wszystkim kibicujemy.
1: Coś ci znajdę na koniec, trochę prywaty. Nie wiem, czy ty pamiętasz.
0: Nie,
1: ale
0: nie pamiętam.
1: Janusz Panasewicz,
0: grupa Lady Punk.
1: Popełnił kiedyś takie oto dzieło, za które już teraz serdecznie wszystkich niezainteresowanych żużlem przepraszam.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dolar Łabo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
14: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku, Bielska 67.
1: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Temperatura cały czas wzrasta, bo aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 10 na plusie, a spodziewać możemy się dalszego przyrostu. Jeżeli chodzi o sytuację na płockich drogach, to kierowcom przypomnieć muszę przede wszystkim o pracach prowadzonych na ulicy Laskowskiego.
0: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku, ulica Bielska 67. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
2: Dokładnie 9 na zegarach, to jest Kaniusz, Marcin Procki. Zapraszam. W sumie w akcję zaangażowanych jest ponad 1100 osób. Dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet tydzień. Pożar jest pod kontrolą, nie ma nowych zarzewi ognia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: Ciężka praca zrealizowana przez całą noc powodowała, że mamy ograniczone te obszary pożarowe. Niemniej jednak działania ratownicze będą nadal realizowane.
2: A z przymierzeńcami jest deszcz, ale opady są za słabe. Niewykluczone są nowe zarzewia ognia. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek w tej sprawie skierował do Senatu. W referendum mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
4: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
2: Mówi Karol Nawrocki, który proponuje, by referendum odbyło się 27 września. Na to musi jednak zgodzić się Senat. A Shakira ponownie autorką oficjalnej piosenki na Mundial. Kolumbijka utworem Waka Waka promowała już Mundial w RPA w 2010 roku, a 4 lata później z okazji turnieju w Brazylii nagrała La La La. Tym razem nagrała Daj Daj. A to tylko fragment. Cały utwór zostanie opublikowany za tydzień. Z kolei początek Mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku 11 czerwca.
0: SK Płock News.
1: Szykuje się nie lada gratka dla mieszkańców i turystów. Już w przyszły weekend odbędzie się kolejna Płocka Noc Muzeów.
5: Punktów w samym Płocku będzie 22 plus 2 punkty poza granicami naszego miasta.
1: Powiedziała nam szefowa Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Iwona Krajewska. Noc Muzeów to zawsze okazja do zobaczenia nietypowych miejsc o jeszcze bardziej nietypowej porze. Dziś kolejne spotkanie Płockiej Jutrzenki. Tym razem szczypiornistki zmierzą się z zespołem KS Zgoda Ruda Śląska. Początek meczu w hali 70 o godzinie 18.
6: Piąteczek. Jak to dobrze na nas działa. Jak to wpływa na nasze uszy. Generalnie na wszystko wpływa. Nie ma co się czarować, prawda? I dzisiaj czas w robocie i przy wszystkich obowiązkach bierzemy po prostu na przeczekanie. Jeremi Sikorski, wracam. Tak, rozpoczynamy tę godzinę z hitami na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To Shakira i Dizzy Rascal, Loca. Tak, ta Shakira, o której słyszeliście w newsach, że da nam w tym roku nowy hymn na mundial. Daj, daj. No, że da nam hymn daj, daj. A nawet się ładnie wszystko tutaj układa. Czekamy, bo ten hymn w całości poznamy dokładnie 11 maja. W tej chwili mamy już 16 po 9, to jest 8 dzień maja. I wyczytałem w internecie, że Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego mamy. Ha? No właśnie, a ilu kierowców zawodowych teraz słucha Eski, będąc za kółkiem? Proszę podnieść rękę. Nie, nie podnoście ręki, żartowałem. Rączki na kierownicy, ale słuchajcie, dajcie znać, gdzie śmigacie, czym śmigacie. Możecie się klaksonem pochwalić i czy wam z Eską i z hitami na czasie te kilometry zawodowo, albo i mniej zawodowo pokonuje się łatwiej, lżej, przyjemniej, czy może jest zupełnie inaczej. Czekam 664-402-302. No i głosóweczki na naszym Messengerze Eskowym tutaj też oczywiście możecie, a nawet powinniście, a za chwilę już Alex Warren i Fever Dream muzycznie ode mnie dla was.
1: Reklama. Już 10 maja o 14.45 jeden z ostatnich meczów na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 32. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Motor Lublin. Do zobaczenia!
2: Uwaga, Płock! Vision Optyk świętuje urodziny i zaprasza Cię na wyjątkowe wydarzenie. Już 8 maja od godziny 10 odwiedź salon przy ulicy Królewieckiej 18 i skorzystaj z niezwykłych promocji urodzinowych. Czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, liczne niespodzianki oraz wyjątkowa atmosfera. Nie przegap, tylko jeden dzień pełen fantastycznych okazji. 8 maja od godziny 10. Vision Optyk, Płock, ulica Królewiecka 18. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
5: I po reklamie.

0: No, nie mówcie, że przy takich hitach na czasie nie połyka się bardzo dobrze i sprawnie kolejnych kilometrów, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. To jest SK, to są hity na czasie. Alok, The Chainsmokers, May Stevens i Jungle już za nami. 24 minuty będzie godzina 10. Ja was poprosiłem o takie meldunki zza waszej fajery. Oczywiście kierowców zawodowych i nie tylko tych, którzy teraz gdzieś tam za kierownicą właśnie kolejne kilometry przemierzają.
1: Melduję się, 6 rok w sierpniu minie i cały czas Dacia Docker przemykam. Dostarczam części samochodowe i cały czas wiernie z Eską.
0: No, proszę bardzo, czyli Viola, która się do nas odezwała nie dość, że sama za kierownicą, to jeszcze, żeby inni jeździć mogli, im te właśnie części dostarcza. Jeszcze jest głosówka od Anety.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja co prawda nie jestem kierowcą zawodowym, ale jestem żoną kierowcy zawodowego, który wozi różne elementy do budowy dróg, budynków i takich różnych konstrukcyjne takie elementy. Także pozdrawiam was wszyscy, zawodowi kierowcy szerokości.
0: No i żony pozdrawiamy, bo rzeczywiście tak ciągle czekać. To też jest... No, chciałem powiedzieć ciężki kawałek chleba, ale potem jak już się doczekacie wszyscy wzajemnie tego powrotu, to chyba sobie przyjemności. Dobra, może zostawmy ten temat z boku, ale na te meldunki od kierowców zawodowych nie tylko czekamy i czekamy na klaksony waszych samochodów. 23 minuty pozostały do godziny 10, za chwileczkę Sana i Daria Zawiało w Eldorado.
3: Promocja. No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku.
5: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
6: Dobra.
5: A takie ciemne włosy do pani?
6: No, średnie.
5: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
6: No, macham.
5: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
7: Nosel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
8: I zgłoś znajomych na sk.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
16: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
17: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
15: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
16: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
18: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock Otolińska 25. Zapraszamy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snu w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Klasika, materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
21: I po reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nowy tegoroczny hymn męskiego grania, Męskie Granie 2026, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i nareszcie za nami to SK, to hity na czasie. 4,5 minuty i będzie 10. Żeby się tak piątkowo nastroić, to trzeba o jakiejś dobrej imprezie pomyśleć, tak mi się wydaje. Słuchajcie, za tydzień idziemy na Narodowy w Warszawie, na koncert Maty. Co wy na to? The Best of Mata, ten koncert dokładnie za tydzień. My tam będziemy, wy musicie być z nami, mamy dla was bilety na Matę, na ten właśnie koncert. Dzisiaj będą one do zdobycia Łukasi Węsierskiej i Hanego między 15 a 18, więc koniecznie trzymajcie rękę na pulsie, ale po te bilety możecie się zgłosić na naszej stronie na sk.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Do 1000 zł. Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5000 zł to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegżółka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pałac w Sannikach zaprasza na koncert Chopin Muzyka Poezja już 10 maja o godzinie 14. Przy fortepianie zasiądzie Łukasz Filipczak, a recytację zaprezentuje Daniel Olbrychski. Po koncercie zapraszamy do obejrzenia wystawy Andrzeja Walaska pod tytułem Wieża Babel. 10 maja, godzina 14, Pałac w Sannikach. Bilety dostępne na stronie ecasanniki.pl. Serdecznie zapraszamy.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
9: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnienia napotkają cały czas w związku z pracami prowadzonymi chociażby na Kolberga, Kopernika, jak również Sodułkiewicza, czy też na ulicy Lasockiego oraz na Wyszogrodzkiej. Jeżeli chodzi o prognozę, to temperatura cały czas stopniowo wzrasta i aktualnie nasz termometr wskazuje 11 na plusie.
8: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
10: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ofiarą jest kobieta pochodzenia wietnamskiego, a sprawcą jej 67-letni partner. Miał pozwolenie na broń, a to nowe doniesienia w sprawie rodzinnej tragedii w Raszynie pod Warszawą. Wczoraj na jednej z posesji doszło do zabójstwa, to na oczach dwójki dzieci, a sprawca uciekł.
11: Dzieci natychmiastowo zostały objęte opieką psychologiczną i funkcjonariuszy.
10: Mówi nam Katarzyna Broziak z policji w Pruszkowie. Ciało sprawcy znaleziono wieczorem na cmentarzu w Prażmowie. Jak nieoficjalnie ustalił portal SE.pl, napastnik, partner kobiety, to 67-letni pilot, którego kobieta poznała jeszcze podczas pobytu w Wietnamie. 2 miliony złotych, na tyle oszacowano straty po pożarze hostelu na Pomorzu. Doszło do niego wczoraj w Żukowie. Z budynku ewakuowano 74 osoby.
12: W celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia powołano biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
10: Mówi nam Aldona Naczkę z policji w Kartuzach, a Polska zwróciła się o pomoc do Brukseli. Według ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego to może być najgorszy rok dla rolników od nawet 40 lat. Zaczął się surową zimą, później długie przymrozki, a teraz susza.
13: Wczoraj zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
10: A ważne są protokoły z szacowania szkód, które są niezbędne do uruchomienia dodatkowego wsparcia dla rolników.
14: SK Płock News.
9: Lokalne sołectwa będą jeszcze bezpieczniejsze. Starostwa wspólnie z Wojskowym Centrum Rekrutacji organizują bowiem cykl szkoleń dla sołtysów, w ramach których dowiedzą się oni, jak działać w sytuacji zagrożenia państwa. 16 maja Noc Muzeów. Z tej okazji Fundacja Nowiską przygotowała dla Was kolejny przewodnik, tym razem poświęcony tematowi domu Darmstadt. Czego możemy się spodziewać?
15: My w naszej pracy mamy też zawsze taką ideę, żeby opowiadając o miejscach, opowiadając o budynkach, opowiadać też właśnie o ludziach. Ich przywracać też zbiorowej pamięci.
9: Powiedział Piotr Dąbrowski. Do wyczerpania nakładu przewodnik dostępny będzie za darmo właśnie w domu Darmstadt.
16: Dzisiaj świętujemy z kierowcami, bo Międzynarodowy Dzień Kierowcy, ale tak naprawdę świętujemy z każdym, kto ten ostatni dzień, mam nadzieję, ma dniem pracującym, a potem to weekend, sobota, niedziela, odpoczynek. Chociaż ja wiem, będą i tacy, którzy tego wtedy dni utkną w pracy, więc dla was też będą hity na czasie w Radiu SK. Taylor Swift zaczyna, Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Chciałoby się powiedzieć stary dobry Armin, ale zawsze na czasie. Armin Van Buren i Sharon Donadel, In and Out of Love w Radiu SK. To są hity na czasie, 18 po 10. Czy są tu fani Armina? Zapytam tak trochę przekornie, bo przecież wiadomo, że są. Dla was dobre wieści. SK Live Remix, kultowa audycja, która powróciła do Radia SK. Dzisiaj od godziny 20. Najpierw najlepszy mix hitów na czasie. Dla was pomiksujemy i zagramy. O 22 będzie Estate of Trance, a na pewno o pierwszej w nocy doczekacie się specjalnego miksu od Armina Van Burena, który do usłyszenia tylko u nas, tylko w Radiu SK. Ale też inne zacne, doborowe towarzystwo będzie Lost Frequencies, Afrojack, Steve Aoki. Taki jest plan na SK Live Remix dziś od godziny 20 właśnie u nas w Radiu SK. Ale wracając też do Międzynarodowego Dnia Kierowcy, który dzisiaj mamy, wpadła głosówka od Maćka.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam zza kierownicy wielkiego autokaru Setry. Pozdrowienie dla wszystkich kolegów po fachu.
0: Pozdrawiamy oczywiście szerokości, jeszcze głosówka od Oli.
2: Siemanko Radio SK, my właśnie jedziemy na Berlin, jest pogoda okropna, ale mam nadzieję, że jak tylko przekroczymy granicę, to zaświeci słońce, a w niedzielę Wings for Life, więc pozdrawiamy wszystkich w Poznaniu.
0: Nie, no spokojnie, słońce zawsze świeci, jak się wraca do domu, więc wydaje mi się, że ja bym bardziej jednak tę niedzielę obstawiał.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny!
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stoldrew, Nowe Trzepowo 57, producent okien i drzwi z systemu Neo, www.stoldrew.eu.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Już 10 maja o 14.45 jeden z ostatnich meczów na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 32. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Motor Lublin. Do zobaczenia!
12: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
13: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
12: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
14: Ten zabójca nie popełnia błędów.
12: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
16: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do -40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
20: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Uwaga, Płock!
3: Vision Optyk świętuje urodziny i zaprasza Cię na wyjątkowe wydarzenie. Już 8 maja od godziny 10 odwiedź salon przy ulicy Królewieckiej 18 i skorzystaj z niezwykłych promocji urodzinowych. Czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, liczne niespodzianki oraz wyjątkowa atmosfera. Nie przegap, tylko jeden dzień pełen fantastycznych okazji. 8 maja od godziny 10. Vision Optyk, Płock, ulica Królewiecka 18.
9: I po reklamie.

0: One Republic i Counting Stars w Radiu SK to są hity na czasie. Czy są to fani tego zespołu? Tak głupie pytanie, pewnie, że są. Słuchajcie, warto mieć na uwadze 18-19 lipca, wtedy One Republic grają za naszą zachodnią granicą. Niemcy, warto obrać ten kierunek. Ale 18 lipca taka będzie koncert bardziej na bogato. Wtedy gościem specjalnym tego wydarzenia będą Jessie J i Lea. Ten koncert akurat w Düsseldorfie. A my, Radio SK, dopiero co wysłaliśmy, a właściwie wyślemy Paulinę i King, nasze słuchaczki, na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu. Takie rzeczy tylko u nas w Radiu SK. Wytrzymajcie z nami, naprawdę. Trzymajcie też rękę na pulsie. Sprawdzajcie, co się dzieje, bo kolejne atrakcje wkrótce.
1: Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Hej, wy, czy jeszcze pamiętasz?
4: Już 7 czerwca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Płockim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz. 7 czerwca. Płock. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl. Już widzę ten twój
5: blask. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Płock nabiera tempa. Przy trasie Popiełuszki 12 otwarto nową oficjalną strefę marki Cupra. To prawdziwe centrum motoryzacyjne, tuż obok nowego salonu Audi. Znajdziesz teraz unikalny styl, sprawdzoną technologię i pełne wsparcie autoryzowanego serwisu w jednym miejscu. Twoja nowa Cupra czeka na Ciebie już od 113 tysięcy złotych. Wejdź na plock.cupra.pl. Poczuj sportowe emocje i zapisz się na jazdę testową. Cupra Płock, trasa Popiełuszki 12. Czekamy na Ciebie.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Przez tego gościa na lód chodzi niewyspany, no bo Dawid Podsiadło, premierę tej piosenki, która jest nowością teraz na Playce w Radiu SK, zorganizował o drugiej w nocy. To się nie godzi, ale jak wy wtedy spaliście i coś przespaliście, macie takie poczucie, to nic wam i tak nie umknie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i my wam takie nowości gramy wśród hitów na czasie w Radiu SK właśnie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy, więc z kierowcami zbijamy mocno pionę, tymi zawodowymi i tymi niezawodowymi, i wpadły pod 6644302 pozdrowienia od instruktor Elżbiety, która napisała: a my właśnie jedziemy z Julią i Hanią nauką jazdy do Rzeszowa. Pozdrowienia dla wszystkich instruktorów prawka z Dębicy. No rzeczywiście pozdrawiamy i w tym przypadku to jeszcze wyjątkowo cierpliwości, takiej ogromnej, życzymy. 4 minuty będzie 11 i będą najświeższe newsy w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku, Bielska 67.
13: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Dobre wieści są takie, że temperatura w mieście wzrasta, bo aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 12 na plusie, a odczuwalnie jest dokładnie tak samo. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypominam o pracach prowadzonych wciąż chociażby na ulicy Lasockiego, czy też na Wyższogrodzkiej.
12: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku, ulica Bielska 67. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
14: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, stawił się w prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Grzegorz Braun miał zostać dzisiaj przesłuchany przez wrocławskich śledczych. To w związku ze sprawą lekarki Gizeli Jagielskiej ze szpitala w Oleśnicy. Tradycyjnie towarzyszyli mu jego zwolennicy. Braun miał usłyszeć zarzuty, chodzi m.in. o bezprawne pozbawienie wolności kobiety, naruszenie jej nietykalności cielesnej i pomówienia. W trakcie ich przedstawiania wyszedł, stwierdzając:
15: ta prokuratura nie gwarantuje bezstronności, obiektywizmu w swoim postępowaniu.
14: Obrońca Brauna złożył wniosek o przeniesienie sprawy do innej prokuratury. Bartosz Grodecki nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego zastąpił Sławomira Cęckiewicza, który kilka tygodni temu zrezygnował z funkcji. Grodecki to dyplomata i były wiceszef MSWiA z czasów PiS.
16: Doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje i niech żyje Polska. I do pracy, panie ministrze.
14: Mówił podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki, a sytuacja w Puszczy Solskiej po nocnych opadach deszczu poprawiła się, ale strażacy podkreślają, to nie koniec działań. Drony wyposażone w termowizję wciąż wykrywają podziemne zarzewia ognia, to na terenach torfowych. Akcji strażaków przygląda się reporter SK Jacek Werner. Jacku, na czym się teraz skupiają?
17: Najważniejsze działania prowadzone są teraz na najtrudniejszym południowym odcinku, gdzie wypalone korzenie drzew stwarzają ryzyko ich nagłego przewracania się. W miejscowości Osuchy temperatura torfu sięga nawet 150 stopni Celsjusza. Skuteczność działań strażaków jest jednak jednak większa dzięki opadom deszczu. Spadła też temperatura. Prognozy są obiecujące.
11: Strefa taka, która przechodzi przez górę, to jest możliwe, że po prostu ona nabierze aktywności.
17: Mówi Grzegorz Kołodziej, synoptyk. Dowództwo operacji przewiduje, że całkowite dogaszanie pogorzeliska może potrwać jeszcze tydzień.
14: A w akcji ratowniczej bierze udział ponad 1000 osób.
18: SK Płock News.
13: Policja zapowiada wzmożone kontrole w rejonach wałów przeciwpowodziowych. Nieuprawnione poruszanie się po nich samochodem to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz infrastruktury. Już w ten weekend druga edycja festiwalu Brudok. Odbędzie się ona pod hasłem Mapy, drogi, drogowskazy. A czemu będzie poświęcona?
19: Filmom, które pokazują autorów, twórców, bohaterów Brud, tworzących poza główną mapą sztuki, gdzieś na marginesie.
13: Powiedział pomysłodawca Radosław Łabarzewski. Więcej informacji o festiwalu znajdziecie na Facebooku.
20: 3 po 11, a my już gramy hity na czasie w Radiu SK i wiecie, co dla was mam na otwarcie tej godziny? To jest numer, który ostatnio wylądował na 3. miejscu w gorącej 20 Radia SK. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczniemy. Jak będzie dzisiaj w gorącej 20, to się okaże po 18. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Trochę zwolniliśmy za sprawą Mecnena, jego Gotham to jest Eska. To są hity na czasie 18 po 11. Piąteczek, to najważniejsze. Donald Trump słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi, zachowań, ale też nietypowych występów podczas swoich wieców wyborczych i nie tylko. Jego taniec do YMCA stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków Donalda Trumpa. Szkoda, że tylko taniec. Trump wtedy zaciska pięści, porusza zgiętymi rękami w przód i w tył, lekko uginając kolana i stojąc w miejscu. A zresztą, co ja będę gadał? Spróbujmy teraz wszyscy razem. Ręce, wiecie, w przód, w tył, lekko uginamy kolana i stoimy w miejscu. To jest w tym najistotniejsze. No, mam nadzieję, że wam wychodzi dużo lepiej niż Donaldowi Trumpowi. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że okazuje się, że ten taniec ma tak zwane drugie dno i drugą tajemnicę. Żona Donalda Trumpa, Melania Trump, nienawidzi, kiedy on tańczy do YMCA. I teraz sam Donald Trump przyznał to oficjalnie. Zawsze wtedy łapie się za głowę, robi takie, a ten znowu. I próbuje go namówić do tego, żeby przestał. I to potwierdza tylko regułę, że każda kobieta u swojego faceta ma takie objawy, które jak już zna takie objawy, które jak już zauważa, to wie, że z imprezy trzeba wychodzić. No szkoda tylko, że Melania nie potrafi skutecznie Donalda z tej imprezy wyprowadzić.
1: Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Już 10 maja o 14.45 jeden z ostatnich meczów na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 32. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Motor Lublin. Do zobaczenia!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
13: I po reklamie.

0: To jest Seska, to są hity na czasie. Nelly Furtado, Manager, już za nami. 22 minuty do południa. To jest taka pora, kiedy trzeba pomyśleć już o tym, kiedy sięgniemy do torby po śniadanie, które przynieśliśmy ze sobą do pracy z domu, albo kiedy coś sobie do pracy zamówimy, albo kiedy wyjdziemy na tak zwaną przerwę obiadową. Myślcie o tym powoli. Taka mała przerwa jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. Nawet waszemu szefowi. Wracając do tego, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowców, cały czas wpadają wasze meldunki zza kierownicy i wasze pozdrowienia. Jest głosówka od Dominiki.
1: Hej Radio SK, pozdrowienia z pochmurnego Gdańska. Wszystkiego dobrego dla pani za kierownicą. Pozdrawiam, Domi.
0: O, szczególnie oczywiście pozdrawiamy te panie, które za kierownicami tych wielkich pojazdów. Szczerze podziwiam. SMS, który przyszedł pod 664-402-302 jeszcze od Piotrka. Hejka, jestem kierowcą zawodowym 16 lat. Jeżdżę po Poznaniu w komunikacji miejskiej. No to oczywiście takim kierowcom, którzy w komunikacji miejskiej życzymy, żeby o przystankach nie zapominali, szczególnie na tak zwanych nowych trasach. Jeszcze przyszła wiadomość od Przemka, wiadomość prosto z UK. Obecnie przemierzam autostradę M3, 80 ton ładowności do przewozu koparek, elegancko, praca wykonana na powrocie. No i weekend! Przemek, no to również szerokości życzymy. Przemek jeszcze dorzucił zdjęcie swojego ogromnego pojazdu, przypomnę, 80 ton ładowności do przewozu koparek i jeszcze z kierownicą po drugiej stronie.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
8: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
11: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Klasika, materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
12: Uwaga, Płock! Vision Optyk świętuje urodziny i zaprasza Cię na wyjątkowe wydarzenie. Już 8 maja od godziny 10 odwiedź salon przy ulicy Królewieckiej 18 i skorzystaj z niezwykłych promocji urodzinowych. Czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, liczne niespodzianki oraz wyjątkowa atmosfera. Nie przegap, tylko jeden dzień pełen fantastycznych okazji. 8 maja od godziny 10. Vision Optyk, Płock, ulica Królewiecka 18.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
15: I po reklamie.

0: Jazzy Candlelight już za nami w Radiu SK. To są hity na czasie. Łukasz, ty podsłuchałeś, jakie mamy dzisiaj święto?
1: Jak? A wiem, bo słuchałem cię w radiu. Kierowców, święto kierowców.
0: A kto jeździ wirtualnie najlepszymi ciężarówkami na świecie w Eurotrucku?
1: Ja i ty.
0: No właśnie.
1: Mamy takie wielkie firmy transportowe, słuchajcie, miliony zarabiają.
0: Dzisiaj z tej okazji możemy sobie kupić po nowej ciężarówce wirtualnie. Łukasz,
1: za gotówę. Za gotówę.
0: Słuchaj, to w takim razie ja ruszam w trasę, a ty będziesz przegrywał, no nie tylko mi, ale wszystkim innym słuchaczom. Ja widzę, że ty niezłe rzeczy przygotowałeś na po 12.
1: Nie, no stój, Rafał. Ja przede wszystkim proponuję, żebyśmy zrobili sobie pauzę, jak prawdziwy kierowca.
0: A, dobra. Ale mi się podoba to określenie. Będziemy kręcić pauzę, albo lecimy na. Kierowca nie powie, że jedzie, on zawsze leci.
1: Leci.
2: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Pałac w Sannikach zaprasza na koncert Chopin Muzyka Poezja już 10 maja o godzinie 14. Przy fortepianie zasiądzie Łukasz Filipczak, a recytację zaprezentuje Daniel Olbrychski. Po koncercie zapraszamy do obejrzenia wystawy Andrzeja Walaska pod tytułem Wieża Babel. 10 maja, godzina 14, Pałac w Sannikach. Bilety dostępne na stronie ecasanniki.pl. Serdecznie zapraszamy!
2: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
11: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu w ciągu ostatniej godziny bez zmian, bo nasz redakcyjny termometr cały czas wskazuje 12 na plusie, a temperatura odczuwalna jest dokładnie taka sama. Spodziewać możemy się jeszcze delikatnego przyrostu, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcy pamiętać muszą o pracach na wyższym drodze.
10: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
12: 12. Agata Chruściak, zapraszam. Niemal 44 miliardy euro na obronność o 13.30. Podpisanie umowy pożyczkowej SAFE między rządem a unijnymi komisarzami umożliwi to na przykład finalizację kilkudziesięciu umów między Polską Grupą Zbrojeniową a Agencją Uzbrojenia.
13: Liczymy na to, że co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych.
12: Zaznacza prezes zarządu PGZ Adam Leszkiewicz. A przypomnijmy, w połowie marca prezydent zawetował ustawę wdrażającą SAFE. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON-u i ministra finansów do podpisania umowy dotyczącej wielomiliardowej pożyczki. Jest już w zakładzie karnym w Chrubieszowie, ale nie wiadomo, czy to tam będzie odbywał karę. Chodzi o adwokata od Trumien na Kółkach. Za skazanym na 1,5 roku więzienia wydano list gończy, bo mężczyzna unikał odbycia kary. Wczoraj został zatrzymany na Lubelszczyźnie.
14: Po przewiezieniu go zgodnie z nakazem powinien po prostu rozpocząć odbywanie orzeczonej prawomocnej kary.
12: Ale zgodnie z miejscem zamieszkania powinien być to areszt w Łodzi, zaznacza sędzia Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło w 2021 roku. Zginęły wtedy dwie kobiety. Skazany pojazd, którym jechały ofiary, nazwał trumną na kółkach. W weekend Lech może zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Kolejorz podejmie dziś Arkę Gdynia, ale nawet jeśli wygra, będzie musiał czekać na wyniki groźniejszych rywali. Do mistrzostwa potrzebuje porażek Górnika i Jagiellonii.
15: SK Płock News.
16: Kuba, Honhera, susza, niska wilgotność ściółki oraz silny wiatr sprawiły, że sytuacja pożarowa w lasach stała się krytyczna. Wybierając się na wycieczkę za miasto, warto zachować więc rozwagę. Płocku startują zawody Jungle Ninja Championship.
0: 6 torów, typowych torów ninja. W jak najszybszym czasie będzie musiał te 6 torów pokonać.
16: Powiedział nam Krzysztof Rankiewicz, organizator zawodów. Dziś o 16 starty for fun, jutro eliminacje, a niedziela to finały. Imprezę poleca Radio SK.
4: I już 3 minuty po godzinie 12, jak my wam zaraz zagramy, słuchajcie, to nikt wam tak nie zagra. Jak my wam zagramy, to poczujecie od razu weekend. Za chwilę bardzo imprezkowa nowość od Thomasa Greya, będzie też klasyk Głucha noc od Pei. No i słuchajcie, razem odliczamy ostatnie chwile przed weekendem, bo to już jest piątkowe popołudnie. Ostatnia prosta. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Eską już 18 po 12 można poczuć weekend. My już jesteśmy myślami w piątkowy wieczór. Peja i Slam Zotak z hitem zawsze na czasie na antenie. Eski, jest piątek, jest dobrze, prawda?
1: Dobrze jest, dobrze jest.
0: Dobrze jest, tak jak panowie nawijają. No właśnie, ale dlaczego dobrze jest? Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia Eska. Dlaczego jest u was dobrze, oprócz tego, że jest piątek? Może czujecie, że jakoś tak wam się dzisiaj szybciej pracuje, że szybciej do domu wyjdziecie, albo szefa w pracy nie ma. A może już wiecie, że po południu dzieci do dziadków jadą i będziecie mieli wolną chatę. Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia Eska. Dlaczego?
1: Dobrze jest, dobrze jest.
0: Śmiało się nagrywajcie, a ja za chwilę do was wracam z hitami na czasie. Będzie nowa Bibi Rexa.
2: Radio Eska. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stoldrew, Nowe Trzepowo 57, producent okien i drzwi z systemu Neo, www.stoldrew.eu.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można
12: i to razem
13: przyjemnie spędzić czas,
12: ale pachnie,
11: spróbować w czekolady,
13: poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: Kosmiczne energie.
15: Już 7 czerwca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W płockim amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz.
16: Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest.
15: 7 czerwca. Płock. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
17: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.

0: Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 10 maja o 14.45 jeden z ostatnich meczów na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 32. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Motor Lublin. Do zobaczenia.
4: I po reklamie.
5: SK.

0: Dawid Podsiadło płynie z nami w kierunku weekendu i to już jest ostatnia prosta. Jest piątkowe popołudnie, czyli jest dobrze.
1: Że jest, dobrze jest.
0: No i ja was pytam, dlaczego u was jest dobrze? Nie tylko dlatego, że jest piątek. Patrycja mówi, że jej się szykuje imprezka. Patty, dlaczego u ciebie dobrze?
2: Bo jadę niedługo na Panieński. Nie mogę się doczekać, bo pół roku przeżywałyśmy u mnie te same emocje, co teraz będziemy przeżywały u niej. Także już się nie mogę doczekać. Olcia, jeśli słuchasz, kocham cię nad życie i buziaczki, widzimy się niedługo.
0: Skoro tamten Panieński przeżywałyście przez pół roku, to Patrycja, po drodze kup jeszcze jakiś dodatkowy zapas elektrolitów na jutrzejszy poranek, ewentualnie jakąś zupkę chińską, bo to podobno też niektórym pomaga. Radio
3: SK. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
7: 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
12: A w tobie?
11: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
14: I to razem!
15: Przyjemnie spędzić czas.
14: Ale pachnie!
13: Spróbować czekolady.
15: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
14: O, wow!
13: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
16: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
17: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
18: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
19: Jak tak, to Allegro.
20: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
21: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
20: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
21: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
23: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
25: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
26: I po reklamie.

0: Nie wiem czemu, ale właśnie sobie wyobraziłem, że idziemy na plażę, bo jakoś tak wakacyjnie ten numer zabrzmiał. Ale przede wszystkim piątkowo, Einotr w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wy cały czas dajecie znać, dlaczego jest u was dobrze. No i Kasia ma, no myślę, że szokujące wyznanie.
1: A ja powiem coś odwrotnego i na przekór. Ja mam mega dzisiaj dzień i mega się cieszę, bo załatwiłam sobie, że jutro idę do pracy i będzie dodatkowy hajsik na wakacje. Pozdrawiam!
0: Będzie nie tylko dodatkowy hajsik na wakacje, ale też ucieczka z domu przed sobotnimi obowiązkami.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku. Bielska 67.
20: 13 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. Na niebie dominować będą jednak chmury, niewykluczone są przelotne opady deszczu. Wszystkim zmotoryzowanym przypominam, że cały czas prace prowadzone są na odcinku ulicy Wyszogrodzkiej od Słonecznej do Batorego.
19: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku. Ulica Bielska 67. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
21: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Rząd gotowy, firmy zbrojeniowe już czekają na pieniądze i kontrakty. Za niecałe pół godziny Polska podpisze umowę pożyczkową na niemal 44 miliardy euro w unijnym programie SAFE. Będziemy pierwszym państwem, które zawrze porozumienie z Komisją Europejską. To ważny dzień dla polskiej armii, mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
22: Dzisiaj jest uruchomiona linia kredytowa. Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas.
21: Podpisanie umowy na pożyczkę SAFE to nadzieja dla łucznika. Trwają rozmowy o nowych kontraktach na dostawę karabinu GROT. zaznacza prezes Seweryn Figurski.
0: Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym.
21: Rząd zapewnia, że prawie 90% środków z SAFE zostanie wydanych w polskich zakładach zbrojeniowych. Straty oszacowano na 2 miliony złotych. To po pożarze w magazynie energii w wielkopolskim Czajkowie. Było duże zadymienie i alert, by w okolicy nie otwierać okien. Dziś zagrożenia już nie ma, mówi nam Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu.
15: Raport spłynął pozytywny, czyli mamy jak gdyby bezpieczne to miejsce pogorzeliska, nic się tam nie dzieje.
21: A śledztwo prowadzi policja pod nadzorem prokuratora. Znamy ceny paliw, które będą obowiązywały w weekend i w poniedziałek. I tak za 95 zapłacicie maksymalnie 6 zł 35 groszy za litr 98, nie więcej niż 6,85, a za olej napędowy 7 zł 3 grosze.
16: SK Płock News.
18: Po raz szósty miasto uruchamia program stypendialny Grant na Start. Ci z najlepszymi wynikami otrzymać mogą nawet 5 tysięcy złotych wsparcia na pierwszym roku. O szczegółach przeczytacie na plocka.eu. Jutrzenka walczy o awans. Przed nami turniej mistrzyń piłkarek ręcznych.
23: Mamy zaszczyt właśnie brać z dwoma ekipami z Radzymina i z Rudy Śląskiej w tym wydarzeniu. Turniej rozgrywany w Płocku.
18: Powiedział nam Marcin Krysiak, szkoleniowiec naszej drużyny. Dziś Jutrzenka zmierzy się z KS Rudą Śląską. Początek meczu w hali 70 o 18.
24: A teraz uwaga, zagadka dźwiękowa. Kto to mówi? Uwaga.
25: You can hear it today on Radio SK. Turn it up and enjoy.
24: Kto to jest? Kto to mówi? Podpowiedź jest na eskowym Instagramie. Kto pierwszy zgadnie? Kto wypowiedział te słowa? Zgarnia eskowy Kubiek, a ja tę zagadkę za chwilę wam rozwiążę. Łukasz Zdójczyk, polecam się. El Profesor na początek.

0: Edward Maja i dobry imprezkowy numer. Tak się właśnie zaczyna weekend z hitami na czasie, ale niezła imprezka to będzie dzisiaj po godzinie 20 na antenie Eski. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix i razem ze mną teraz Arek. Cześć Arek.
1: Witam.
0: Gratulacje. Byłeś pierwszy w Polsce. Rozwiązałeś naszą zagadkę dźwiękową. Kto to mówi? To jeszcze raz posłuchajmy tego dźwięku. Uwaga.
2: You can hear it today on Radio Eska. Turn it up and enjoy.
0: To kto każe nam słuchać Radio Eska i się dobrze bawić?
1: Armin van Buuren.
0: Jesteś pewien, że to on? A skąd wiesz, że to on?
1: Na 100%. Głos niepodrabiany, bo ja nieraz na jego występach słyszałem, jak mówi Suame State of Trance, więc...
0: No to poczekaj, to posłuchajmy. Może się ujawni sam, uwaga.
2: Hey Radio Eska, it's Armin van Buuren here. I've put together a special DJ mix for you.
0: Tak jest, słuchaj. Nie dość, że to Armin van Buuren, więc gratulacje, odgadłeś. To jeszcze jedna dobra informacja. Armin van Buuren już dzisiaj wieczorem po 22 przejmuje antenę Radia Eska i będzie to kultowe State of Trance, które lubisz najbardziej.
1: Na pewno będę słuchał, to radio na pewno będzie odpalone.
0: Ale to nie wszystko, bo potem po godzinie pierwszej będzie też specjalny miks od Armina van Buurena i jego najnowszy hicior.
1: To chyba się nie mogę doczekać.
0: Jutro będziesz odsypiał do południa, ale myślę, że warto posłuchać. Radio Eska dzisiaj wieczorem. Eska Live Remix.
1: Na pewno.
0: Arek, to w takim razie dobrego piątku ci życzę. Wiem, że złapałem cię w trasie. Gdzie teraz jedziesz?
1: Znaczy aktualnie próbuję się przedostać przez centrum Katowic do galerii, więc...
0: A, zakupy, rozumiem. Dobra, to w takim razie wszystkiego dobrego życzę. Kubka już nie musisz kupować, bo eskowy kubek leci do ciebie. Trzymaj się.
1: Super, dzięki bardzo, na razie, hej.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
15: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
16: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
20: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
21: To będzie ostatnia reklama.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
21: I po reklamie.

0: mocniejsze brzmienia, żeby nie stracić energii na ostatniej prostej tygodnie. Nickelback z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A to jest coś nieprawdopodobnego, słuchajcie. Polak chce dokonać wyczynu niesamowitego. Tomasz Sobania, polski biegacz. Mówi się, że to jest polski Forrest Gump. Z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych, uwaga, planuje przebiec 50 maratonów w 50 dni. Czyli on dzień w dzień będzie biegał przez 50 dni 42 km z hakiem. To się, słuchajcie, nazywa robienie formy na lato, kurs przyspieszony.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha, nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy to pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kany i Wiktora.
7: I zgłoś znajomych na sk.pl.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
13: Sherlock Holmes, James Moriarty.
12: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
14: Wyjdziemy stąd. Razem.
12: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: Płock nabiera tempa. Przy trasie Popiełuszki 12 otwarto nową oficjalną strefę marki Cupra. To prawdziwe centrum motoryzacyjne, tuż obok nowego salonu Audi. Znajdziesz teraz unikalny styl, sprawdzoną technologię i pełne wsparcie autoryzowanego serwisu w jednym miejscu. Twoja nowa Cupra czeka na Ciebie już od 113 tysięcy złotych. Wejdź na plock.cupra.pl. Poczuj sportowe emocje i zapisz się na jazdę testową. Cupra Płock, trasa Popiełuszki 12. Czekamy na Ciebie.
16: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
17: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
18: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
16: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
17: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
19: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: 20,99, a do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Limit 2 sztuki w delikatesach Centrum. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Bausa w Radio SK. Weekend już tu jest. Już można odpoczywać. Nawet jeśli jeszcze przez chwilę jesteście w pracy, tak jak kurier Filip.
1: U mnie dzisiejszy dzień wypada bardzo fajnie, mało paczek i wieczorem Juvenalia w Lublinie.
0: SK na tych Juvenaliach i na wielu innych w całej Polsce imprezkuje razem z wami. A jeśli chodzi o pracę, to słuchajcie, życzmy Filipowi jak najmniej paczek za pobraniem i jak najmniej wydawania reszty. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale zawsze jak kurier przychodzi, ja muszę zapłacić gotówką, to nagle ta gotówka magicznie znika i się zaczyna takie nerwowe bieganie po domu w poszukiwaniu pieniędzy. Za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK, a po newsach mocno imprezkowy piątkowy Kungs.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, partnerzy medialni, Telewizja Polska, Polska Agencja Prasowa, Fraga Out.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
15: 13 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku, to prawdopodobnie około godziny 16-17. Przez cały dzień na niebie dominować będą dziś jednak chmury. Kierowcom przypominam, że noga z gazu, m.in. w Alei Kobylińskiego, zamknięty pozostaje od ulicy Wyszogrodzkiej.
14: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Miliardy euro na zbrojenia popłyną do Polski. Rząd podpisał umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz polscy ministrowie obrony i finansów.
17: To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach.
16: Mówi premier Donald Tusk, a pieniądze z programu zostaną przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych i obrony przeciwlotniczej. Duża akcja policyjna na zachodzie Niemiec. Od ponad 4 godzin mundurowi próbują uwolnić zakładników w banku w miejscowości Sinsiś. Napastnicy najpierw mieli zaatakować kierowcę opancerzonego wozu z gotówką. Teraz w środku banku są z kilkoma zakładnikami. Obecnie trwa tu duża operacja policyjna. Nie możemy podać żadnych informacji na temat liczby osób zaangażowanych lub poszkodowanych. Wynika to również z przyczyn taktycznych, dlatego musimy po prostu poczekać i obserwować rozwój wydarzeń w najbliższym czasie. Nie ma zagrożenia dla innych mieszkańców. mieszkańców. Przekazał rzecznik policji w Koblencji Jürgen Fasinger. Nad miastem krążą teraz policyjne śmigłowce. Duże utrudnienia macie na A1 w Łódzkiem. Zapaliła się ciężarówka, która wiozła makulaturę. Autostrada jest całkowicie zablokowana między Kutnem a Kowalem.
12: SK Płock News.
15: Kuba Honchera, przed nami kolejny piknik europejski. W programie oczywiście atrakcje artystyczne. W tym roku na scenie wystąpi m.in. Wiktor Dyduła.
18: I na pewno pamiętają wszyscy jego hit sprzed kilku lat. Tam słońce, gdzie my.
15: Powiedziała Dorota Bartuś z Płockiego Ratusza. 27. piknik europejski już w najbliższą sobotę. Również w sobotę kolejny mecz Orlen Wisły Płock na Wciarze. Tym razem na własnej hali zagrają z Wybrzeżem Gdańsk. Początek meczu o 12:30.
19: I już wiecie, że wasze miasto jest na czasie. To teraz dołóżmy trochę hitów na czasie, tak na dobry start weekendu, bo piątek już jest. Słuchajcie, już to jest popołudnie, ostatnie godziny pracy. Dla niektórych to już jest po pracy. Kuba właśnie się pochwalił, że on pracował od 6:00 i właśnie wyszedł i jedzie do domu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Z Eską już można poczuć wakacje, nawet jeśli trochę tam się pogoda popsuła. To jest Radio Eska, to są hit na czasie. Męczyła się strasznie, ale było warto, słuchajcie. Iga Świątek grała dzisiaj przez 2 godziny i 45 minut, ale mamy to, wygrała i awansowała, pokonała 2-1 Amerykankę McNally i jest teraz w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie. Prawie 3 godziny walki, ale to musiał być wysiłek. Ja myślę, że po czymś takim to Iga zasłużyła i na panakotę, i na tiramisu, i na pizzę. Nawet z ananasem jej powinni zrobić, jak będzie chciała.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stoldref, Nowe Trzepowo 57, producent okien i drzwi z systemu Neo, www.stoldref.płock.eu.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Już 7 czerwca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W płockim amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz. 7 czerwca. Płock. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
13: Już 10 maja o 14.45 jeden z ostatnich meczów na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 32. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Motor Lublin. Do zobaczenia!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, Płock! Vision Optyk świętuje urodziny i zaprasza Cię na wyjątkowe wydarzenie. Już 8 maja od godziny 10 odwiedź salon przy ulicy Królewieckiej 18 i skorzystaj z niezwykłych promocji urodzinowych. Czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, liczne niespodzianki oraz wyjątkowa atmosfera. Nie przegap, tylko jeden dzień pełen fantastycznych okazji. 8 maja od godziny 10. Vision Optyk, Płock, ulica Królewiecka 18.
16: I po reklamie.

0: Morning w Radio SK z hitem Zawsze na czasie. Tak się właśnie zaczyna weekend, więc jest dobrze, ale u Violi jest podwójnie dobrze.
1: Ale ja jestem szczęśliwa, bo zaczynam tygodniowy urlop w słonecznej Hiszpanii. Pozdrawiam.
0: Spokojnie, wy nie musicie Violi zazdrościć, bo wy też możecie mieć wyjazd. Nie wiem tylko, czy do Hiszpanii na pewno, ale gdzieś za granicę. Na tym polega odlot ściśle tajny w Radio SK. Nasza akcja powraca. Zabieramy was gdzieś za granicę, tylko nie wiecie dokładnie gdzie, wiecie z kim lecicie i kiedy, a to dokąd, to się dowiecie dopiero na lotnisku. Jeżeli chcecie w to wejść, jeżeli chcecie przeżyć z nami przygodę i polecieć z nami na jakiś city break na weekend za granicę, odpalajcie aplikację Radia SK, którą za darmo możecie ściągnąć na smartfony i tam nam musicie udowodnić, że zasługujecie na to, żeby odlecieć razem z Radiem SK. Musicie nam wysłać zdjęcie, na którym widać, że potraficie odlecieć. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie i już w poniedziałek pierwszą parę wysyłamy na ten tajemniczy odlot. Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 100 tysięcy złotych, odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5 do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los, maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classic, a materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snów. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
13: I po reklamie.

0: To chyba znak, że kanapa w salonie wzywa, żeby się na niej położyć i zacząć weekend. BTS w Radiu SK, wszystkie hity zaczynają się w Esce i Wrzuć na luz w Esce też się zaczyna. Michał Hanczak w studiu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Łukasz, dlaczego ty w studiu siedzisz po ciemku?
0: A bo ja lubię taki fajny klimacik, słuchajcie.
1: A ja tutaj bo już myślałem, że dlatego, żebym ja lepiej wyglądał.
0: A że na niebiesko? Bo tutaj, słuchajcie, na pomarańczowo i niebiesko pięknie się nasze studio świeci.
1: Ale jakoś tak ciemno.
0: Ale jeszcze jedną rzecz ci powiem, jestem bardzo dobrym kolegą.
1: Tak.
0: Ja wypiłem wodę, ale mogę ci zostawić butelkę. 50 groszy kaucji.
1: Piechotą nie chodzi, na weekend się przyda, dzięki.
0: Wrzuć na luz w Radiu SK właśnie startuje. Za chwilę Sony Fodera między innymi w Esce. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Kochanie, zdecydowałem, że porządek musi być. Pozbywamy się z domu rzeczy zbędnych, niepotrzebnych i przestarzałych.
2: Skarbie? Chodzi ci o mamusię czy o mnie?
1: Nie no, złom i karton trzeba wywieźć. Do Kronu. W Kronie najlepiej sprzedać złom i karton. Pieniądze mi dadzą, będziesz szczęśliwa i ty, i mamusia. Tylko do Kronu ze złomem i kartonem.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku, Bielska 67.
23: Na starcie wszystkim zmotoryzowanym przypominam, że cały czas na utrudnienia natkniecie się m.in. na ulicy Wyszogrodzkiej. Tu zamknięty jest fragment od Słonecznej do Batorego i w tej części miasta obowiązują objazdy. Jeśli chodzi o pogodę, to termometry w Płocku aktualnie powinny pokazywać 12 na plusie.
22: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku, ulica Bielska 67. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: Minęła 15, Agata Chruściak, zapraszam. Formalności dopełnione. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę w ramach programu SAFE i otrzyma około 44 miliardów euro na zbrojenia w formie nisko oprocentowanych pożyczek. W uroczystości w Warszawie wzięli udział europejscy komisarze i przedstawiciele rządu. Obserwował ją Michał Skolimowski.
25: Jestem, dzień dobry.
24: Michale, padło wiele mocnych słów.
25: Tak, premier mówił, że to przełomowy moment w historii Polski i Unii Europejskiej. Donald Tusk zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE nasz kraj w trudnych i ryzykownych czasach będzie bezpieczniejszy o 180 miliardów złotych.
26: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy.
25: Polska pieniądze z programu SAFE przeznaczy m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych i obrony przeciwlotniczej.
24: A blisko 90% funduszy, jak zapowiada rząd, trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. Pożar na terenie gdańskiego portu, trwa akcja gaśnicza. Ogniem objęta jest maszyna do sortowania odpadów oraz składowane na zewnątrz budynku śmieci. Sytuacja jest opanowana, ale gaszenie ognia trwa. Firma, na terenie której pojawił się ogień, przetwarza odpady niebezpieczne. Badanie u holenderskiej stewardesy linii KLM pod kątem obecności hantawirusa dało wynik negatywny, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Kobieta miała kontakt z osobą, która blisko 2 tygodnie temu zmarła z powodu zakażenia patogenem. WHO nie wyklucza jednak kolejnych zakażeń.
27: SK Płock News.
28: Kuba Honhera ruszył nabór do 25. jubileuszowej edycji programu Orlen dla Straży. Fundacja Orlen przeznaczy w tym roku 20 milionów złotych na wsparcie jednostek Straży Pożarnej w całej Polsce. W sobotę Płock zamieni się w arenę adrenaliny i wodnej rywalizacji. To za sprawą pierwszej rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych.
0: Zacznie umiejętności tych zawodników, no rzeczywiście będą doznania takiej natury, no i emocjonalne, i estetyczne, że tak się wyrażę, naprawdę na najwyższym poziomie.
28: Powiedział nam Piotr Lisocki, wiceprezes Płockiego Hopru.
1: Rzuć na luz.
2: W Radiu SK.
3: 3:03 to jest bardzo dobry moment, żeby wrzucić na luz i rzeczywiście udać się już w kierunku weekendu. No dzisiaj jestem sam, bo Kasia Węsierska wrzuciła na luz nieco wcześniej z naszymi słuchaczami na Ibizie, co możecie obejrzeć na naszych socialach. Wraca do nas, ale dzisiaj no, jestem sam, ale z wami w sumie. I zaczynamy wchodzić w ten weekend w rytmie Think About Us od Soniego Fodery. Hanczak, dzień dobry.

0: Za tym hitem stoją polscy producenci Andy Dust, między innymi, który jutro zagra jako support przed Enrique Iglesiasem w Gdańsku. Wcześniej też jeszcze pojawi się tam Carla Fernandez, także będą polskie akcenty. Ciekawy jestem, czy ktoś z was się wybiera na ten koncert Bożyszcza. No, wiele osób sobie wieszało plakaty Enrique na ścianach i nie tylko. No dobrze, dobrze, zostawmy Enrique na boku. Jest 15 minut po godzinie 15. Nie wybiegajmy za bardzo w przyszłość, bo sobotni wieczór to jeszcze odległa perspektywa. Niech nie przychodzi za szybko. Na razie cieszmy się rozpoczynającym się powoli weekendem, który rozpoczynamy wspólnie. I w sumie to oczywiście będziemy dzisiaj rapować o planach na weekend, ale najpierw chciałbym was poprosić o dokończenie zdania. Jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... I tu jestem bardzo ciekawy, czym mnie zaskoczycie. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... Radio SK. Może ja prowadzę program Wrzuć na luz. Dzisiaj akurat solo, za chwilę zagram Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Już 10 maja o 14.45 jeden z ostatnich meczów na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 32. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Motor Lublin. Do zobaczenia!
13: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Pałac w Sannikach zaprasza na koncert Chopin Muzyka Poezja już 10 maja o godzinie 14. Przy fortepianie zasiądzie Łukasz Filipczak, a recytację zaprezentuje Daniel Olbrychski. Po koncercie zapraszamy do obejrzenia wystawy Andrzeja Walaska pod tytułem Wieża Babel. 10 maja, godzina 14, Pałac w Sannikach. Bilety dostępne na stronie ecasanniki.pl. Serdecznie zapraszamy.
16: I po reklamie.

0: Underneath the Blue Moon z imien na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz hanczak z tej strony. Za chwilę hymn tegorocznego męskiego grania. I w sumie można powiedzieć, że hymn weekendu, bo jego tytuł to nareszcie, nareszcie weekend. Dzisiaj proszę was o dokończenie zdania. Jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... No i mam mnóstwo już głosówek na Messengerze Radia SK. Dziewczyny do głosu na początek. Ola, no to co, zaczynamy?
1: Jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że zbierają się deszczowe chmury.
0: Jasne. Z reguły jak ja mam wolny dzień, to wtedy pogoda się psuje, więc od razu mówię, że niedzielę mam wolną, więc nie planujcie na wszelki wypadek jakiejś aktywności na zewnątrz na niedzielę. Lecimy dalej. Dorota, proszę bardzo, jest piątkowe popołudnie, więc...
2: To oczywiste, że dziecko odebrać trzeba.
0: Rozumiem, że z przedszkola. Z drugiej strony w poniedziałek i tak trzeba będzie z powrotem zawieźć. No, trzeba to przemyśleć. No to jeszcze Dagmara. Jest piątkowe popołudnie...
3: Więc to oczywiste, że sprzątam swoje mieszkanie na weekend. Oczywiście z Radiem SK.
0: Powiem ci jedno. No wymiatasz.

0: Jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że wszystkie hity na czasie brzmią jakoś tak bardziej, jakoś tak weselej, jakoś tak lepiej, prawda? Forget you, Fastboy i Topic, zapomnijcie już o obowiązkach tych służbowych, miejcie wolny weekend, tego wam życzę, taki bez troski. 25 minut nam zostało do godziny 16, no to kończymy to zdanie jeszcze. Renata na Messengerze Radia SK, jest piątkowe popołudnie, więc...
1: Więc to oczywiste, że stoję w korku, w drodze do domu. Oczywiście towarzyszy mi Radio SK. Pozdrawiam, Hany.
0: Pozdrowienia, Renata, dla ciebie. Mam nadzieję, że z jednej strony za długo nie postoisz w tym korku, a z drugiej trochę mam nadzieję, tak egoistycznie, że jednak trochę postoisz, bo wtedy dłużej będziesz mogła radia posłuchać w sumie. No to jeszcze Mariusz. Jest piątkowe popołudnie, więc to...
2: To oczywiste, że Pawełek jak co dzień będzie trzymał coś w ryjku. Niestety nie będzie dane nam poznać tego przedmiotu.
0: No tak, to prawda, bo Pawełek w piątki akurat w ryjku trzyma prywatnie. Służbowo znowu w poniedziałek. Ale pozdrawiamy Pawełka i Pirowskiego też. Summer back to friends za chwilę.
3: Reklama.
0: Chwilę.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Hej wy, czy jeszcze pamiętasz?
8: Już 7 czerwca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Płockim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz. 7 czerwca, Płock, Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
9: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
10: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
11: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
9: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
10: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
12: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: wszystko jedno, wszystko źle. To tytuł tego hitu. Lore całkiem wiosennie, choć nie do końca tak optymistycznie. 5 minut nam zostało do godziny 16. Dzisiaj mamy Dzień Kierowcy Zawodowego, więc od radia absolutnie pozdrowienia lecą do wszystkich kierowców i zawodowych, i niezawodowych, no bo w radio często w samochodach gra. I pewnie wszystkich kierowców zainteresują informacje o tym, że ceny paliwa w ten weekend, te maksymalne, będą niższe niż dziś. Na przykład litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35, a litr oleju napędowego 7,03 zł. A za chwilę swoje 3 grosze wrzuci na antenę między innymi Agata, która wraca z newsami.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
6: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
14: 13 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. Na niebie dominować będą jednak chmury, niewykluczone są przelotne opady deszczu. Wszystkim zmotoryzowanym przypominam, że cały czas prace prowadzone są na odcinku ulicy Wyszogrodzkiej od Słonecznej do Batorego.
13: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Umowa pożyczkowa w sprawie Safe podpisana. Teraz czas na pierwsze zakupy. Jeszcze w maju zatwierdzonych ma zostać 40 nowych kontraktów zbrojeniowych, przekazała pełnomocnik rządu do spraw programu unijnych pożyczek Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
16: Ta sztafeta dzisiaj się nie kończy. Dzisiaj zamykamy tylko pewien etap. Umowa podpisana, pieniądze są na stole, nie wykreowane, tylko prawdziwe.
15: Jesteśmy gotowi do pracy non-stop, komentuje podpisanie umowy Fabryka Broni Łucznik.
17: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany.
15: Zaznacza prezes radomskiego Łucznika Seweryn Figurski. Obecnie fabryka broni prowadzi rozmowy dotyczące nowych kontraktów. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
18: W chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną. Została ona przerwana dokładnie o godzinie 13:14. Prowadząc konwersację, pokrzywdzony korzystał z zestawu słuchawkowego.
15: A poseł w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny pożarów Puszczy Solskiej, a strażacy wciąż są na miejscu, wspierają ich terytorialsi.
19: Koncentrujemy się przede wszystkim na pomocy strażakom w dogaszaniu pogorzelisk oraz lokalizowaniu ukrytych zarzewi ognia.
15: Mówi kapitan Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Akcja skupia się dziś na południowej części zagrożonego obszaru.
20: SK Płock News.
14: Okazała kamienica przy ulicy Sienkiewicza 48 odzyskała dawny blask. W XIX-wiecznym odrestaurowanym budynku powstały mieszkania na start. Piłkarska Wisła Płock przed kolejnym ligowym wyzwaniem. Już w niedzielę na Wcięży zagrają z Motorem Lublin. Przypomnijmy, że ostatnio przegrali oni z Pogonią 0-3.
0: Zostały 3 mecze do końca sezonu i musimy z Motorem. Wydaje mi się, że pokazać podobną twarz z piłką i dużo lepszą przez te fragmenty gry, wierzę, że to wystarczy.
14: Powiedział szkoleniowiec Wisły Mariusz Misiura.

tym momencie dołączył do grona tych, którzy już rozpoczęli weekend. Witam serdecznie. No jeszcze nie jestem w tym gronie, ale razem dzisiaj wrzucamy na luz. Hanczak z tej strony, aż zrobiło się chłodniej. To na początek tej godziny grzałeczka od formacji Måneskin, I Wanna Be Your Slave, potem Bebe Rexha i Faithless, a potem bierzemy się za rapsy.

0: I cyk, fotografia od Eda Sheerana na antenie Radia SK. 14 minut po godzinie 16, piątkowe popołudnie, a więc naszą taką tradycją jest to, że zawsze rapujemy z wami o planach na weekend, nawet tych najzwyklejszych. No dzisiaj akurat jestem w pojedynkę, nie ma Kasi Węsierskiej, ale pozdrawiamy ją serdecznie. Nie dowiemy się, jakie ma plany na weekend, ale no trudno, no tradycji trzeba tutaj dochować i ja będę robił to sam, chociaż czuję się trochę dziwnie, kiedy jestem sam i rapuję, ale mam nadzieję, że wy mi pomożecie i za chwilę będziecie mogli nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK o swoich planach na weekend. Wystarczy jakiś prosty rym, nagrywacie a cappella, ja potem to miksuję i mamy hita. No najkrócej mówiąc. No dobra, to w takim razie zaczynam, żeby mieć to już z głowy. Zawsze jak jest Kaśka, to jest jakoś tak raźniej. No dobra, to ja się skupiam i wam rapuję. U mnie to weekend ze zmianą kodu, idę więc w miasto z tego powodu. No a potem, ponieważ to zmiana kodu, pewnie będę musiał wziąć kilka dni wolnego, żeby odpocząć po tym jednym weekendzie. No dobrze, słuchajcie, no to są moje plany. A teraz czekam na wasze, nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski, gadżety deskowe czekają, a ja czekam na was, za chwilę miksujemy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stoldrev, Nowe Trzepowo 57. Producent okien i drzwi z systemu Neo. www.stoldrev.eu.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
16: Już 10 maja o 14.45 jeden z ostatnich meczów na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 32. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Motor Lublin. Do zobaczenia!
17: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Jeździsz już Audi? Zadbaj o swoje auto w naszym autoryzowanym serwisie. Czeka na ciebie rabat powitalny. Już teraz zadzwoń i umów wizytę. Do zobaczenia. Audi Płock. Miejsce, na którym możesz polegać.
5: I po reklamie.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual na antenie Radia SK. Hanczak z tej strony, to jest nasz rytuał, że w piątkowe popołudnia wspólnie z wami rapujemy o planach na weekend. Kasia dzisiaj niestety poza radiem, więc jej rapsów nie usłyszymy, ale za to mam was, a wy nie zawiedliście absolutnie. No to co, to ruszamy w takim razie. Mamy dzisiaj troje, ich troje raperów, którzy będą rapowali o planach na weekend. Na dobry początek będzie słuchaczka o imieniu Wiktoria. MC Wiktoria, proszę.
1: Jutro do szkoły jadę się uczyć, bo behapowcem ktoś zostać musi.
0: To ty mnie będziesz potem ścigać za brak podpisu jakiegoś i szkolenia. To Łukasz teraz.
2: A ja jutro sobie baluję, bo 40 żony świętuję. Yo.
0: To pozdrów urodzinowo ją od Radia SK. I jeszcze Seba.
3: Mam urodziny, będzie dobry melanż. Wszystkich was zapraszam, prezenty będę zbierać.
0: O proszę, najlepsze prezenty ukryte są w sercach. Wszystkiego najlepszego również dla ciebie. Oczywiście eskowe gadżety lecą w prezencie. Radio SK. A u nas nowość. Maciek Musiałowski.

0: Lorin, Euforia na antenie Radia SK. No euforia dlatego, że weekend się zaczyna, wiadomo. Wy jesteście doskonali, jeśli chodzi o rapowanie, co słyszeliśmy parę chwil temu. I to was w sumie powinni zaprosić na PGE Narodowy, żebyście tam dali koncert. Ale na razie zaprosili Matę. To znaczy on sobie tam koncert urządza i to już za tydzień. Dwa koncerty, 15 i 16 maja. Pierwszy to The Best Of. No i na ten koncert mamy dla was mnóstwo biletów. Jeżeli jesteście fanami Maty, to koniecznie dajcie nam o tym znać na sk.pl i słuchajcie nas i jeszcze dzisiaj, i przez cały weekend, i w przyszłym tygodniu, bo tych biletów jeszcze sporo do was trafi. Radio SK. A po krótkiej przerwie Chapel Roan.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Płock nabiera tempa. Przy trasie Popiełuszki 12 otwarto nową oficjalną strefę marki Cupra. To prawdziwe centrum motoryzacyjne. Tuż obok nowego salonu Audi znajdziesz teraz unikalny styl, sprawdzoną technologię i pełne wsparcie autoryzowanego serwisu w jednym miejscu. Twoja nowa Cupra czeka na ciebie już od 113 tysięcy złotych. Wejdź na plock.cupra.pl. Poczuj sportowe emocje i zapisz się na jazdę testową. Cupra Płock, trasa Popiełuszki 12. Czekamy na ciebie.
9: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snu w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classic, a materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
10: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
11: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock, Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
14: I po reklamie.

0: To Sombr, jego nowy hit Potential na antenie Radia SK, no bo tu wszystkie hity się zaczynają. Wesce właśnie. 5 minut nam zostało do godziny 17, za chwilę newsy punktualnie o 5, ale ja też w sumie mam newsa, zwłaszcza dla tych, którzy wchodzą w ten weekend z grubym portfelem, bo na przykład, nie wiem, dostali premię od szefa. Są tacy? Chciałbym ich poznać. Ale czytam na SK.pl, że PKP pozbywa się różnych nieruchomości. Ponad 700 obiektów mieszkalnych i domów PKP w całej Polsce wystawia na sprzedaż. No i jak na stronie internetowej tutaj SK.pl czytam, najtaniej na przykład, bo ceny są niskie, takie bardzo niskie czasami, na przykład za jednopokojowe lokum 22-metrowe, nie za duże, 19 tysięcy złotych się płaci na przykład na zachodnim Pomorzu w pewnej miejscowości. No ktoś chce, to sobie doczyta w internecie, no ale ciekawy jestem, jak to jest właśnie, kiedy się kupuje jakieś nieruchomości od PKP, że się płaci i kiedy się odbiera klucze. Na bank z opóźnieniem.
1: Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży. Radio
0: SK. Może dlatego tak tanio.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pałac w Sannikach zaprasza na koncert Chopin Muzyka Poezja już 10 maja o godzinie 14. Przy fortepianie zasiądzie Łukasz Filipczak, a recytację zaprezentuje Daniel Olbrychski. Po koncercie zapraszamy do obejrzenia wystawy Andrzeja Walaska pod tytułem Wieża Babel. 10 maja, godzina 14, Pałac w Sannikach. Bilety dostępne na stronie ecasanniki.pl. Serdecznie zapraszamy!
7: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Kosmiczne.
9: Już 7 czerwca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Płockim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz.
10: Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest.
9: 7 czerwca. Płock. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
11: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegżółka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry w Płocku. Bielska 67.
17: O tej porze w naszym mieście standardowo więcej samochodów, m.in. na Wyszogrodzkiej, na Kobylińskiego czy też Kilińskiego. Pamiętajcie, że cały czas dla ruchu zamknięty pozostaje odcinek ulicy Wyszogrodzkiej. Zobaczmy, jaka pogoda czeka nas jutro w Płocku. Maksymalnie będziemy mieli 16 na plusie i więcej słońca.
18: Sponsorem programu jest Budmat Auto, właściciel salonu i serwisu marki Cherry w Płocku. Ulica Bielska 67.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Skarżyskie MESCO czeka na pieniądze i kontrakty. Polska podpisała z Brukselą umowę w sprawie programu SAFE, a to niemal 44 miliardy euro w nisko oprocentowanych pożyczkach. Część tych środków trafi do MESCO, producenta broni i pocisków przeciwlotniczych, mówi członek zarządu Krzysztof Marwicki.
20: Produkcja w ramach projektu SAFE, można powiedzieć, rozpocznie się natychmiast. My już do niej się szykowaliśmy od dłuższego czasu.
3: To ogromna szansa na rozwój regionu, komentuje prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
21: To nie tylko otwór z Tarnowa,
0: ale też szereg zamówień, miejsc pracy, to nowe hale dla zakładów mechanicznych.
3: A w ramach programu SAFE tarnowskie zakłady mechaniczne mają otrzymać od 1,5 do 2 miliardów złotych. Wyprodukują system obrony przeciwdronowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To najnowsze ustalenia prokuratury po tragedii w podwarszawskim Raszynie. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwojga dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę i uciekł, a następnie odebrał sobie życie. Trwają poszukiwania dalszej rodziny osieroconych dzieci.
21: Małoletnie dzieci dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, w szczególności wójt gminy Raszyn, otrzymały niezbędną pomoc psychologiczną i zapewniono im opiekę w rodzinie zastępczej.
3: Mówi Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej. Sekcje zwłok ofiar odbędą się w przyszłym tygodniu. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli, a przedszkole jest zamknięte do odwołania.
22: SK Płock News.
23: Kuba Honchera. Przed nami 5. edycja festiwalu Big Festiwalowski.
24: Potrzeba taka, żeby ludzie się ze sobą socjalizowali poprzez właśnie śmiech.
23: Powiedział nam Alek Pietrzak. Tegoroczna odsłona, która wystartuje 14 sierpnia, zapowiada się wyjątkowo. Na festiwalowej scenie pojawią się znakomici goście. Wśród nich Cezary Pazura i Maciej Sztur. Festiwal poleca Radio SK. Jeśli interesujecie się rugby, to już w najbliższą niedzielę na płockim lotnisku trening otwarty. Początek o godzinie 11.
25: Wrzuć na luz.
26: Wrzuć na luz.
27: Wrzuć na luz.
26: Na luz.
28: Dwie minuty po 17, gdyby była Kasia, powiedziałaby, że to międzynarodowa godzina szczęścia. Ponieważ nie ma Kasi, Agatka, mogłabyś powiedzieć to za nią kobiecym
3: oczywiście
28: głosem. Proszę.
3: Jest piątek, już po 17 i
28: międzynarodowa godzina
3: szczęścia.
28: Zaczynamy weekend. Taylor Swift i Hanczak. Dzień dobry.

0: Aleksandra Stan, Mr. Saxowit w Radiu SK. 15 minut po 17. Wrzucamy razem na luz, wchodzimy w weekend i kończymy zdanie. Jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. W sumie robicie to codziennie, ale dzisiaj właśnie takie zdanie kończycie. No to w takim razie Iwona, jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że...
1: Babcia czeka na wnuki. Jak co weekend wnuki u babci. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Nie. Najlepszy weekend. Jak ja jeździłem do babci w weekend, w piątki po południu zwłaszcza, to zawsze czekały leniwe. Takie, wiecie, z bułeczką taką przetopioną. Ojejku. No i dzisiaj wyglądam, jak wyglądam i też jestem w sumie jak ta kluska leniwy, ale babcię pozdrawiam bardzo serdecznie. Nie ma to jak u babci, prawda? No to jeszcze w takim razie Agnieszka w tym temacie.
2: Jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że idę z mężem na randkę.
0: O, powiem ci, że nie jest to do końca takie oczywiste w wielu małżeństwach, także pozazdrościć Agnieszka męża. Chociaż z drugiej strony też nie do końca wynika z tej głosówki, czy ze swoim mężem idziesz na randkę.
3: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: I po reklamie.

0: Oczywiście, że nie idziemy spać, w końcu piątkowe popołudnie i cały wieczór przed nami. Oskar Cyms, nocoty na antenie Radia SK. Za chwilę wam zagram niezły hit Perfect Love, Lutricia McNeil, zawsze na czasie. Ale wcześniej zagram wam coś innego. Nie, spokojnie, jest 17.29. Ten hejnał to tylko tak, żeby wprowadzić nas do takiego krakowskiego klimatu, bo Kraków od jutra będzie miał nową atrakcję. Mianowicie wraca do takiej XVIII-wiecznej tradycji, zwyczaju, kiedy to otwierano bramy miasta i od jutra o godzinie 10 brama Barbakanu też uroczyście będzie otwierana. To ma pokazywać Kraków jako miasto otwarte, dostępne dla wszystkich. No i rzeczywiście ma ta sytuacja stać się kolejną atrakcją turystyczną, których i tak przecież w Krakowie nie brakuje. Mam nadzieję, że będzie to otwieranie bramy w Krakowie codzienne wywoływało co najmniej takie emocje, jak otwieranie czasami bramy pewnych marketów z pewnymi promocjami.
1: Nie dam! Nie dam, bo ja byłam pierwsza! Nie puszczę, bo ja byłam pierwsza! Jestem pierwsza w zamian! Nie ma pan szansy, jestem pierwsza!

0: jest dopiero rozgrzewka. Zawsze przed każdą aktywnością, także weekendową, imprezową, musi być rozgrzewka. Jazzy Candy Night w Radiu SK, Hanczak z tej strony. Natomiast dzisiaj wieczorem też niezły bifor można sobie zrobić, włączając SK Live Remix, bo przypominam, że ten program wrócił po prawie dekadzie nieobecności na naszej antenie. Ale wiem, że sporo osób tęskniło i bardzo się z tego powrotu cieszy. Od 20 dzisiaj gramy miks hitów na czasie, taki bardzo taneczny, żebyście mogli rzeczywiście zrobić sobie niezły bifor albo mieć dobrą playkę do domówek wszelkich. A potem będzie coraz mocniej, bo od 22 kultowe State of Trance od Armina Van Burena. Dziś po północy też jego specjalny set, który tylko dla nas przygotował. Ale jeszcze w międzyczasie tak zwanym i Afrojack zagra, i James Hype, i Stevie Aoki. To wszystko do trzeciej w nocy. Także gramy imprezowo w piątkową noc bardzo mocno. Nie zapominajcie o SC. Za kilka chwil Benson, Boone i Komodo. Radio
1: SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
7: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
8: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
6: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
9: I po reklamie.

0: I w taki sposób, w takim rytmie można wchodzić w kolejny majowy weekend. Niezależnie od pogody, z tego kawałka bije słońce przez głośniki Milky, David Guetta, bo to właśnie on zremiksował stary hit od Milky, Just the Way You Are, przed godziną 18. Michał Hanczak, to ode mnie wszystko. Dobrego weekendu Wam życzę, a za chwilę gorąca dwudziestka i Michu Sobkowski.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
9: Zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w ten weekend w Płocku. Wszystko wskazuje na to, że jutro na niebie będzie więcej słońca, przynajmniej po południu. Maksymalnie 16 na plusie. W niedzielę termometry powinny pokazać nawet 19 na plusie. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na ulicy Wyszogrodzkiej.
8: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Unijne miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Polski rząd podpisał umowę SAFE, dzięki której Polska otrzyma z Unii Europejskiej prawie 44 miliardy euro. Wsparcie ma trafić do kilku tysięcy firm w całym kraju, w tym m.in. do PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni, która buduje nowoczesny okręt ratowniczy. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi i znów się to nie udało, a sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizelą Jagielską. Iga Świątek pokonała Amerykankę Katie McNally w trzech setach i awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał 2 godziny i 43 minuty. Kolejną rywalką Świątek będzie albo rozstawiona z numerem 28 Amerykanka Emma Navarro, albo Włoszka Elisabetta Cicciaretto.
11: SK Płock News.
9: Kuba Honhera, pora na newsy z Płocka. W tym miesiącu czeka nas trzecia edycja wydarzenia Płocki Cypher.
12: Są to takie pojedynki jeden na jeden, w których zamiast się bić, po prostu tańczymy breakdance'a.
9: Powiedział Radosław Malinowski, dyrektor Pokisu. Fani breakdancingu będą mogli swoje skille pokazać już 16 maja. Startuje sezon w piłce ręcznej plażowej. Pierwszy przystanek seniorskiej drużyny BHT Petry Płock to Inowrocław i turniej o Puchar Polski. A to już 16 i 17 maja.
13: Gorąca 20. Radio SK.
14: 18.01 na zegarach, czas odpalić waszą ulubioną listę hitów i krótko mówiąc odpalić weekend, bo tak możemy śmiało powiedzieć. 20 waszych ulubionych numerów i oczywiście premiery od takiej mocno gorącej zaczynamy. 8 dzień maja dzisiaj, do 19 czerwca zostaje miesiąc i dni 11. Wtedy to dostaniemy, no długo przez wielu wyczekiwany album Błękit od Roxy Węgier, która przypomnę z nami odwoływała zimę w tym roku. Zanim jednak ten cały album dostajemy od niej singiel i to nie byle jaki, bo to współpraca z White'em 2115, czyli będzie trochę popu, rocka i rapu. Krótko mówiąc, Roxy i White, chciałam ciebie więcej. Michu Sobkowski, witajcie.
15: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Może i nie chce, ale spada. Z 15 na 19 Messner i Gotham w gorącej 20 Radia SK. A wcześniej na 20 najdłuższy staż na ten moment, bo po raz 13 w notowaniu, z 16 na to 20 Kungs i Galaxy, czyli jeden z największych hitów pierwszej części 2026 roku. Może już za chwilę hit, który ten środek 2026 roku zagospodaruje, jeśli chodzi o bycie hitem. Calvina Harrisa przedstawiać nie trzeba, a Jazzy też trzeba przedstawiać coraz rzadziej. Pochodzi z Dublina, wokalistka, autorka tekstów i coraz tak sprawniej poruszająca się po scenie muzycznej. Gramy jej Can't Deny It, wcześniej z Sonem Foderem w All This Time i Sundays się pojawiała. A teraz z Calvinem Harrisem i to jest Satisfy. No i to jest numer, który chcę wam zagrać premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: A bo ja Państwu jeszcze nie powiedziałem, że dzisiaj jeszcze cztery nowości mamy w zestawieniu. Na 17 najniżej notowana z nich, czyli Terry Swims i Mr. Know It All. Witamy w gronie najfajniejszych numerów w Polsce. Wcześniej dwa dni, czyli Bledka, czyli 18 w dół z 14. A teraz czas na zupełnie nowy numer. Mamy jakiś desant DJ-ów i producentów z Norwegii. Baosa w propozycjach, ale jest też Matoma. To jest DJ i producent właśnie również pochodzący z skandynawskiego kraju, na którym mówi się Norwegia. I mamy tutaj do pary panią, którą doskonale znacie sprzed lat wielu, ale która wraca i być może wraca na dłużej. Ina, o niej mowa. Ina i Matoma, Dream Out Loud. Już teraz bardzo proszę premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Rusza mnie ten numer. Naprawdę mnie rusza. I was też rusza tak, że postanowiliście nim ruszyć, ale nie w tą stronę, co myślałem, że ruszycie, bo był na 11, a jest na 15. Rule i Don't Say Rar w gorącej 20 Radia SK. Wcześniej jeszcze mocniejszy spadek, bo z 6 na 16 Christian Marki i Fast Cars and Superstars. Krótka przerwa i druga z dzisiejszych czterech. Przypomnę nowości. No nareszcie! Męskie granie Orkiestra 2026, czyli

0: Zokaria, czyli Andy Dust i Harris na czwartym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Króciutko naprawdę, bo bardzo mi zależy na tym, żeby posłuchać sobie tego numeru razem z wami. Odpłyniemy, szanowni państwo, odpłyniemy na najbliższe 3,5 minuty, bo to Rehab i jego More Than Enough.
2: Premierowo!

Obiecałem. Rehab i More Than Enough premierowo w gorącej 20 Radio SK. Przy okazji przypominam o OSK Live Remix. Legendarne granie wróci już dziś o godzinie 20. Dawaj to patrz, bo i sezon dziś na trzecim wiosce.

0: W górę z 10 na 3 Dawid Podsiadło i Sezon. Pozycja numer 2 to z 3 z kolei na 2 Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie.
1: Eska Płock.

0: Na drugim Dracula, z drugiego na pierwsze Bibi Rexha, Faithless, New Religion.
1: Radio SK.
2: To jest najpopularniejszy hit w Polsce.

Mój dobry druh Mateusz opowiadał mi ostatnio, jak to jego córka nuci sobie wersję z Bibi Rexą, a on w tym czasie Faithless i Insomnie. Numer, który łączy pokolenia w sposób zdecydowany. Bibi Rexa i Faithless New Religion, numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK z drugiego. Na trzecim z dziesiątego Dawid Podsiadło i Sezon. Z trzeciego na drugie Tame Impala, Jenny Dracula w remiksie. Jak zauważa Krzysztof na męskowym Messengerze, to jest czwarte podium z rzędu, jeśli chodzi o numer Dracula. I na pierwszym witamy New Religion, czyli Bibi Rexa i Faithless. Za chwilę SK Live Remix. Tak, szanowni państwo, dwie godziny naprawdę dobrze zremiksowanych numerów, później m.in. Armin Van Buren i Estate of Trance. Jeśli macie ochotę na porządne klubowe granie, to koniecznie z nami zostańcie. Kolejna gorąca dwudziestka to już kolejny piątek po godzinie 18. Michu Sobkowski, wielkie dzięki, cześć.

0: Reklama.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła, gmina dała dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.
12: Płock na czasie.
13: Siema, z tej strony Kasper Klunowski, a teraz coś dla imprezowiczów, bo jeżeli nie macie jeszcze planów na dzisiejszy wieczór, to podpowiem, że warto rozważyć wizytę w Małym Płocku.
14: Cześć, cześć kochani, z tej strony DJ Kali. Zapraszam Was gorąco już na ten weekend. Prócz świetnej muzyki i tanecznego parkietu czekają na Was niezłe promocje. Także widzimy się o 21:00. Do zobaczenia.
13: A szczegółów szukajcie oczywiście na Facebooku. A już 16 maja w naszym mieście za sprawą Pokisu odbędzie się trzeci Płocki Cypher.
15: To jest SK Live Remix.

0: macie. Reklama.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
3: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
3: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
3: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
3: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
3: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
3: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: I po reklamie.
11: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.
12: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
1: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
0: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
2: Super.
0: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wymienił pan stary piec na nowy.
5: Oszczędniej jest i mniej kopci.
4: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
6: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
4: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
4: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
7: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
0: I po reklamie.
8: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. We gotta keep it rolling. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
9: Płock na czasie.
10: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. W nim czekają na was filmy takie jak chociażby Diabeł ubiera się u Prady 2, a także Michael, Mortal Kombat 2, Niezwykły Chłopak, czy też Sprawiedliwościowiec, jak również Super Mario Galaxy film. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Przedwiośnia. Po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 13 maja w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki wystąpi dla was Grzegorz Dolniak w programie Mogło być gorzej.

0: wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wymienił pan stary piec na nowy.
5: Oszczędniej jest i mniej kopci.
4: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
6: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
4: Jak pan grzeje bez opału?
7: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
4: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
8: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
9: I po reklamie.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
10: For all the best.

0: episode of A State of Trance.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie.
3: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Afrojack.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hype.

girls, be boys.